0: To jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: To jest L Radio.
1: Na 90,8 FM.
2: L Radio.
0: L Radio.
1: 90,8 FM.
0: 90,8 FM.
3: Złap mnie za rękę. Na koniec mapy zabierz mnie.

0: To jest L Radio
1: na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Mimo apeli policji, pies zostawiony w nagrzanym samochodzie na Konstantynowskiej
2: przyznał, że zostawił słuczkę w pojeździe.
1: Kradli samochody i handlowali narkotykami.
3: Policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy.
1: Rozbita grupa przestępcza. Zarzut dla obywatela Kolumbii za napad na łódzki kantor.
4: Podejrzany ukradł ponad 204 tysiące złotych.
1: W Nowosolnej powstaje nowe miejskie centrum medyczne.
5: Dostać się do pediatry jest ciężko.
1: Będzie łatwiej dojechać rowerem na Zdrowie, Fale i do Atlas Areny.
6: Te inwestycje pozwolą nam stworzyć ciągłą sieć rowerową.
1: Współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
7: Szukamy takich podmiotów i zachęcamy produkować pewne elementy dla naszych pojazdów.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Niestety pomimo apeli, które za pośrednictwem policji przekazywaliśmy Państwu w naszych serwisach przed nadejściem upałów, doszło do groźnego zdarzenia w Łodzi na Konstantynowskiej. W zaparkowanym samochodzie zostawiono psa. Na szczęście suczkę udało się uratować dzięki szybkiej interwencji świadków i służb.
2: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
1: Mówi podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Pies po pobycie w klinice weterynaryjnej, gdzie jego stan został ustabilizowany, trafił do schroniska dla zwierząt. Policja jeszcze raz przypomina, że w czasie upału wnętrze samochodu bardzo szybko się nagrzewa. Temperatura w zamkniętym pojeździe może wzrosnąć nawet do 60 stopni Celsjusza, stwarzając realne zagrożenie przegrzania organizmu, utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach śmierci.
2: Pamiętajmy, aby nie być obojętnym. Każdy, kto widzi w gorący dzień zwierzę bądź dziecko zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. W takiej sytuacji liczy się każda minuta.
1: Przy temperaturach powyżej 30 stopni w cieniu szczególnie musimy zadbać o dzieci, osoby starsze, chore oraz samotne. Zwierzętom zapewnijmy stały dostęp do świeżej wody i zacienionego miejsca.
3: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami samochodów i handlem narkotykami na terenie województwa łódzkiego. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn w wieku od 31 do 45 lat.
3: Policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy marki BMW i Lexus, a także dwa silniki samochodowe pochodzące z przestępstwa. Zabezpieczono również specjalistyczne urządzenia elektroniczne wykorzystywane przez sprawców do zakłócania sygnału GPS i telefonii komórkowej oraz przełamywania elektronicznych zabezpieczeń pojazdów, a także kilkanaście części samochodowych.
2: Mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Policjanci zabezpieczyli też znaczne ilości środków odurzających.
3: Łącznie ponad 230 gramów amfetaminy, ponad 280 gramów mefedronu, ale także ponad 3900 gramów marihuany oraz ponad 4100 gramów niezidentyfikowanej na chwilę obecną substancji. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych.
2: Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów osobowych, paserstwa oraz posiadania i wprowadzania do obrotu środków odurzających. Trzech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Jest zarzut rozboju dokonanego w kantorze w centrum Łodzi przy Piotrkowskiej. Usłyszał go 22-letni obywatel Kolumbii, który 19 czerwca rano wszedł do punktu wymiany walut, zagroził pracownicy przedmiotem przypominającym pistolet i zażądał wydania pieniędzy.
2: Podejrzany ukradł w ten sposób z kantoru ponad 204 tysiące złotych, po czym uciekł. W pobliżu miejsca popełnienia przestępstwa odnaleziono później porzuconą broń oraz telefon. Ostatecznie funkcjonariusze policji zatrzymali mężczyznę tego samego dnia w hostelu w Piotrkowie Trybunalskim.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i jednocześnie odmówił składania wyjaśnień. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Nowosolnej przy Jugosłowiańskiej rozpoczyna się budowa nowego miejskiego centrum medycznego. Placówka zapewni mieszkańcom podstawową opiekę zdrowotną, a z jej usług będzie mogło skorzystać od 4 do 5 tysięcy pacjentów.
2: Prace budowlane właśnie się rozpoczynają. Prace wykończeniowe związane z uruchomieniem budynku i dopuszczeniem do użytkowania to jest połowa przyszłego roku, bądź też druga połowa przyszłego roku.
1: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. W nowym budynku znajdzie się 5 gabinetów lekarzy rodzinnych i pediatrów, gabinety pielęgniarki oraz położnej środowiskowej. Zaplanowano także badania USG, opiekę koordynowaną, miejsca parkingowe, tężnię solankową i niewielki plac zabaw dla dzieci. W przyszłości możliwe będzie rozszerzenie działalności o poradnie specjalistyczne.
3: Bardzo się cieszymy jako mieszkańcy, jako rodzice dzieci przede wszystkim, tak, bo dostać się do pediatry jest ciężko. Jest lekarzy niewiele na tą chwilę, więc liczymy, że będzie dodatkowe wsparcie, ale przede wszystkim bardzo cieszymy się, jeżeli chodzi o naszych rodziców, dziadków, którzy mają tutaj blisko.
1: Mówi Aleksandra Gniady z Rady Osiedla Nowosolna. Jak podkreślają władze miasta, Nowosolna to jedna z najszybciej rozwijających się części Łodzi, w której do tej pory brakowało miejskiej przychodni.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Łodzi powstaje kolejny odcinek infrastruktury rowerowej. Zarząd Dróg i Transportu rozpoczyna budowę ponadkilometrowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Unii Lubelskiej. Trasa połączy istniejące ścieżki z okolicami Parku na Zdrowiu, Akwaparku Fala i Atlas Areny. Nowy odcinek ma ułatwić i przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo dojazdu rowerem do jednych z najczęściej odwiedzanych terenów rekreacyjnych w mieście.
2: Będziemy mieli alternatywne połączenie z Retkinią, ze Złotnem. Docelowo też będziemy łączyć się z Teofilowem. Te wszystkie inwestycje pozwolą nam tak naprawdę po tej stronie miasta stworzyć ciągłą sieć rowerową.
1: Mówi Adam Wojtalik z Zarządu Dróg i Transportu. Roboty mają być prowadzone głównie w obrębie istniejącego chodnika, bez większej ingerencji w jezdnię. Prace ruszają z początkiem wakacji.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej
1: Ciebie. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polska Grupa Zbrojeniowa rozpoczynają współpracę, która ma otworzyć przedsiębiorcom z regionu drogę do sektora obronnego. Dziś w Łodzi podpisano list intencyjny, a przedstawiciele PGZ spotkali się z firmami z województwa, szukając nowych kooperantów. Jak podkreśla prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, region ma duży potencjał, ale potrzebuje większej liczby firm współpracujących z przemysłem obronnym.
2: My mówimy o tym twardym oddziaływaniu przemysłowym, czyli szukamy takich podmiotów i zachęcamy, żeby ktoś, kto dzisiaj ma infrastrukturę, robi różne rzeczy z zakresu obróbki metali, ze stalą, z narzędziami, ma jakieś maszyny i urządzenia, albo przetwórstwo tworzyw sztucznych. To są te obszary, w których można by wejść i produkować pewne elementy dla naszych pojazdów.
1: Dziś w województwie na potrzeby obronne działają przede wszystkim Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapowiada, że będzie wspierać przedsiębiorców zainteresowanych wejściem do branży zbrojeniowej.
3: El Radio. Warto wiedzieć. I co mam?

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Łodzi powstało miejsce, które ma dać dzieciom coś znacznie ważniejszego niż tylko dach nad głową. Przy Faszynowej otwarto rodzinny dom dziecka, który ma stać się przestrzenią codziennej troski, stabilności i bliskości. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i fundacji. Budynek przeszedł kompleksowy remont i został w pełni przystosowany do potrzeb dużej rodziny zastępczej.
2: Obecnie w pieczy zastępczej przebywa około 77 tysięcy dzieci, około 60 tysięcy w rodzinnej pieczy zastępczej. Dlatego jako konsorcjum chcieliśmy zwrócić uwagę na problem pieczy zastępczej, ale również stworzyć miejsce, które będzie właśnie takim domem.
1: Mówi przewodnicząca konsorcjum filantropijnego Sylwia Dobrzycka. Wciąż jednak potrzeby są ogromne. W Łodzi aż setka dzieci czeka na możliwość dorastania w domowych warunkach. Nowy dom przy Faszynowej ma być odpowiedzią na część z tych wyzwań.
3: El Radio. Warto wiedzieć. Kickstart me.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Mimo apeli policji, pies zostawiony w nagrzanym samochodzie na Konstantynowskiej.
3: Przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe.
2: Kradli samochody i handlowali narkotykami.
4: Policjanci odzyskali dwa skradzione pojazdy.
2: Rozbita grupa przestępcza. Zarzut dla obywatela Kolumbii za napad na łódzki kantor.
5: Podejrzany ukradł ponad 204 tysiące złotych.
2: W Nowosolnej powstaje nowe miejskie centrum medyczne.
6: Dostać się do pediatry jest ciężko.
2: Będzie łatwiej dojechać rowerem na Zdrowie, Fale i do Atlas Areny.
7: Takie inwestycje pozwolą nam stworzyć ciągłą sieć rowerową.
2: Współpraca Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
8: Szukamy takich podmiotów i zachęcamy produkować pewne elementy dla naszych pojazdów.
2: To był Dzień z Bliska.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Wtedy Radio 90 i 8 FM. Za chwilę minie godzina 6. Zapraszam na serwis informacyjny i prognozę pogody.
1: 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic. Sprzątanie po burzach i ulewach na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zajrzymy też na Mundial.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. 45-letni górnik zginął wieczorem w katowickiej kopalni Murski Staszic, podała Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Pracownika przygniotła bryła kamienia. To już trzeci śmiertelny wypadek w polskiej kopalni węgla kamiennego w tym roku i piąty w całym polskim górnictwie. Do dwóch innych doszło w zakładach odkrywkowych. W zeszłym roku w całym polskim górnictwie doszło do 16 wypadków śmiertelnych, w tym 12 w kopalniach węgla kamiennego. Są dwa śledztwa w sprawie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Śledztwa dotyczą zawyżenia czasu pracy i nieuzasadnionych dochodów. Śledczy zajmą się też wątkiem tzw. saloniku VIP, gdzie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być obsługiwani poza kolejką, mówi prokurator Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
3: Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie, mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach. Mówimy tutaj o lekarzach, personelu, pracownikach recepcji, zarządzie, dyrekcji, Radzie Nadzorczej, funkcjonariuszach z warszawskiego ratusza, jak również o innych osobach, których konieczność może się pojawić.
1: W sumie do śledczych wpłynęły 4 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zalane ulice, podtopione posesje, drzewa na drogach i setki interwencji strażaków. To krajobraz po przejściu silnych burz i ulew przez głównie Małopolskie i Podkarpacie. Najtrudniejszą sytuację notowały Kraków, Biały Dunajec na Podhalu i Stalowa Wola na Podkarpaciu. Tam burze z gradem i ulewy były najsilniejsze. Do późnych godzin trwało wypompowywanie wody z zalanych piwnic. Jak mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli, nad miasto nagle nadciągnęła ściana deszczu.
4: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
1: Front burzowy powinien opuszczać Polskę, ale pod koniec tygodnia czekają nas natomiast tropiki. Szczęśliwy, ale zmęczony. Tak o sobie mówił Lionel Messi po wygranym meczu Argentyny z Austrią 2-0. Messi zdobył oba gole dla swojej ekipy i pobił strzelecki rekord wszechczasów w Mistrzostwach Świata. Ma na koncie już 5 bramek w tym mundialu, a 18 od początku kariery. O 2 więcej od rekordzisty przed startem turnieju Niemca Miroslava Klose. Z kolei ulewa z piorunami, jaka przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w meczu Francja-Irak w piłkarskich mistrzostwach, ale nie popsuła fety kibicom reprezentacji trójkolorowych. Fani bardziej niż na pogodę narzekali na ceny biletów, które zapewne wynagrodził im wynik pojedynku 3-0. W tej samej grupie I, Norwegia pokonała Senegal 3-2. No i Norwegowie i Francuzi, a także wspomniani Argentyńczycy zapewnili sobie awans do 1/16 finału mundialu.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj rano zachmurzenie umiarkowane, w ciągu dnia będzie wzrastać do dużego, a potem znowu pojawią się przejaśnienia. Temperatura w tej chwili w okolicach 20 stopni, maksymalnie dzisiaj 25. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: El Radio. El Radio.
0: Jutrek Rogusz, dzień dobry. Zaczynamy poranek, wtorek, 23 czerwca, czyli Dzień Ojca. Imieniny dodatkowo obchodzą Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego. Nietypowe święta, o których będziemy mówić w ciągu najbliższych 2 godzin, to Dzień Wędkarza, Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii i Dzień Olimpijski.
6: El Radio.
7: El Radio.
6: 90 i 8 FM.
7: 90 i 8 FM.

0: nas. Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jeszcze nie ma tragedii, jeszcze ulice przejezdne, jeszcze nie wszyscy wyjechali do pracy. No, ale trzeba się przygotować, że korki jednak w ciągu dnia będą, szczególnie na tych głównych szlakach komunikacyjnych, więc pamiętajcie, traktorowa Pomorska, Franciszkańska i Kilińskiego, a także Niciarniana i Obywatelska, Rondo Solidarności, skrzyżowanie Marszałków, to są miejsca, które z każdą minutą będą bardziej zakorkowane i nas, kierowców, razem z naszymi maszynami będzie coraz więcej.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: No to czas na pierwsze dzisiaj święto. Miłośnicy wędkowania długo czekali na swój dzień. Dzień wędkarza. Obchodzony jest dopiero od 2008 roku. Łowienie ryb było niegdyś warunkiem przetrwania. Do dziś niektóre lokalne społeczności, na przykład w Ameryce Południowej czy na Antarktydzie, żywią się praktycznie wyłącznie tym, co sami zdołają złapać. Jest jednak różnica między rybołówstwem a wędkarstwem. To drugie jest formą sportu, w dodatku jedną z najstarszych. W starożytnym Rzymie na przykład na łowienie dla przyjemności mogli pozwolić sobie tylko najbardziej zamożni. W Polsce wędkowanie czysto rozrywkowe zaczęło zdobywać popularność pod koniec XIX wieku. Wtedy też powstały pierwsze kluby zrzeszające miłośników rekreacji z wędką w ręku. Z czasem rozwinęły się rozmaite metody wędkowania, takie jak spinning, metoda spławikowa czy spławikowo-gruntowa. Obecnie Polski Związek Wędkarski według takich lekkich szacunków ma około 600 tysięcy członków.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Zbliża się 6:30. Przed nami serwis informacyjny. Później zapraszam na prognozę pogody.
1: El Radio. Bliżej Ciebie.
2: Tragiczny pożar w Łodzi. Nie żyje 70-letnia kobieta. Ogień wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Górnej.
3: Z płonącego mieszkania strażacy ewakuowali mężczyznę, który pomimo pożaru zdołał doczołgać się do drzwi wejściowych i ostatecznie trafił do szpitala.
2: Także z sąsiedniego mieszkania strażacy wyprowadzili jedną osobę. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem służb, dodaje Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej. Przyczyną pożaru mogło być zapruszenie ognia. Polska Grupa Zbrojeniowa szuka nowych partnerów w Łódzkiem. Celem jest zachęcenie firm z regionu do wejścia do sektora obronnego i współpracy przy projektach realizowanych dla wojska. Jak podkreśla prezes Adam Leszkiewicz, grupa współpracuje już z blisko 500 firmami z województwa łódzkiego, ale chce poszerzać sieć kooperantów. Szczególnie poszukiwane są rozwiązania związane z nowoczesnymi technologiami, dronami, systemami antydronowymi czy branżą IT.
4: Szukamy takich podmiotów i zachęcamy, żeby ktoś, kto dzisiaj ma infrastrukturę, robi różne rzeczy z zakresu obróbki metali, ze stalą, z narzędziami, ma jakieś maszyny i urządzenia albo przetwórstwo tworzyw sztucznych. To są te obszary, w których można by wejść i produkować pewne elementy dla naszych pojazdów.
2: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapowiada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć współpracę z przemysłem obronnym. Gratka dla miłośników muzyki lat 80. 13 października w łódzkiej Sportarenie wystąpi Sandra, której przeboje od dekad rozbrzmiewają na całym świecie. Sandra należy do grona najpopularniejszych europejskich artystek muzyki pop. Światową sławę zdobyła w połowie lat 80. dzięki utworowi Maria Magdalena, który trafił na pierwsze miejsca list przebojów w ponad 20 krajach. Na przestrzeni lat artystka sprzedała ponad 30 milionów płyt.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: A dzisiaj na zmianę chmury i słońce. Rano zachmurzenie umiarkowane. W ciągu dnia wzrośnie do dużego, a później będą większe przejaśnienia. Temperatura teraz w okolicach 20 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 25. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Aut coraz więcej, już zaczynają się utrudnienia. Nali i włókniarzy, jak zwykle, tu trzeba pamiętać o remoncie estakady. Już się czają służby, za chwilę wszystko się zacznie. Węzeł Łódź-Kaliska i Bandurskiego. Tutaj także bardzo dużo samochodów i trzeba uważać. Oczywiście Piłsudskiego i Mickiewicza, czyli trasa WZ. Zawsze na wielu skrzyżowaniach jest dużo aut. Kto jeździ tamtędy, ten doskonale wie, że szybko i płynnie to się nie da. Śmigłego Rydza, dużo samochodów, Niciarniana i to w dwie strony, do Piłsudskiego i od Piłsudskiego w stronę CKD, dużo aut, Żgowska, Limanowskiego, Lutomierska, także sporo samochodów. No i jeszcze na zakończenie okolice ronda lotników lwowskich. Tu oczywiście trwają roboty, jest dużo aut, codziennie są korki. Uważajcie na siebie, szerokiej drogi.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: służby publicznej obchodzony jest corocznie 23 czerwca, czyli dzisiaj. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2002 roku, aby podkreślić wartość i znaczenie pracy urzędników oraz instytucji publicznych w rozwoju społeczności lokalnych i globalnych. A główne cele święta to uhonorowanie osób, które codziennie dbają o funkcjonowanie państwa, zdrowie publiczne, edukację i bezpieczeństwo, promowanie kariery w sektorze publicznym i pokazywanie, jak praca ta wpływa na poprawę życia obywateli, a także prezentowanie nowoczesnych, cyfrowych i ekologicznych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej. Wszystkim urzędnikom życzymy wszystkiego dobrego.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Radio 98 FM. Za kilka chwil minie godzina siódma. Przed nami serwis informacyjny. Zapraszamy też na prognozę pogody.
2: Reklama.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
2: Po reklamie.
7: Gwałtowne burze na południowym wschodzie, za chwilę bilans po nawałnicach. Zajrzymy też na stację paliw, sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o sztucznej bawełnie, ponoć lepszej od naturalnej.
8: El Radio. Warto wiedzieć.
7: Marcin Krzemiński. Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Efekt: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Strażacy zanotowali do 22 w całym kraju blisko 840 interwencji. Najgorzej było w Krakowie, Białym Dunajcu i Stalowej Woli, gdzie w jednym z tuneli woda z opadów zalała autopodwórko.
9: Tak jakby ktoś puścił wodę z prysznica, ale to było tak to może troszkę nagle, że nawet człowiek się nie spodziewał, że z takiej chmury może tyle wody spaść.
7: Mówi Krystian Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. Dziś burze możliwe są w zasadzie tylko w Tatrach i w Bieszczadach oraz ewentualnie na Lubelszczyźnie. Tam też najcieplej, ale bez upałów. Te wrócą pod koniec tygodnia za sprawą gorącego powietrza z nad Sahary. Termometry mogą pokazać nawet powyżej 40 stopni w cieniu. Upały już teraz, między innymi we Włoszech, w 12 miastach, w tym Rzymie, Mediolanie i we Florencji obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu wysokich temperatur. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Droższa niż w poniedziałek benzyna, tańszy olej napędowy. Chodzi o maksymalne ceny na stacjach. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że litr 95 nie może dziś kosztować więcej niż 5 zł. 98 groszy to więcej o 4 grosze w porównaniu z wczoraj. Za 98 maksymalnie zapłacimy 6,69, czyli 8 groszy więcej. Litr diesla to z kolei 6 zł 11 groszy, czyli 1 grosz mniej niż w poniedziałek. Kancelaria Prezydenta odebrała order Orła Białego odesłany przez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował o odesłaniu odznaczenia w sobotę. Order trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać order po tym, jak Zełenski zgodził się nadać imię bohaterów UPA, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach ma dziś ruszyć proces w sprawie pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia. Niedzielskiego, gdy wychodził z restauracji w Siedlcach, pobiło dwóch pijanych mężczyzn. 35 i 39-latek uciekli, ale zgłosili się później na policję. Grozi im do 7,5 roku więzienia. Na koniec jeszcze ciekawostka. Powstała sztuczna bawełna, zdaniem badaczy, lepsza od prawdziwej, bo bardziej wytrzymała. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk opracowali ultralekki materiał z syntetycznych włókien, który ma puszystość podobną do bawełny, a jednocześnie odpycha wodę. W przyszłości może posłużyć do szycia odzieży, zwłaszcza takiej przeznaczonej na ekstremalne zimno.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: A dzisiaj w pogodzie mamy komplecik rano. Zachmurzenie umiarkowane w ciągu dnia będzie wzrastać do dużego, a potem pojawią się przejaśnienia i temperatura maksymalna będzie 25 stopni, czyli tak przyjaźnie bym powiedział. W tej chwili około 20. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, północno-zachodni.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: El Radio. El Radio.
1: Piotr Grogusz, dzień dobry. Mamy wtorek, 23 dzień czerwca i to ważny dzień, bo dzisiaj jest Dzień Ojca. I niech żadna pociecha o tym nie zapomina. Imieniny obchodzą Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego. Omówiliśmy święto wędkarzy, omówiliśmy Dzień Służby Publicznej. To przed nami teraz Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii i Dzień Olimpijski. O tym w tej godzinie.
11: El Radio.
12: El Radio.
11: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Za chwileczkę wyruszamy na łódzkie drogi, a zaraz potem temat trochę z tym wiązany. Kiedyś krzyczeliśmy kobiety na traktory, a teraz kobiety niech będą inżynierami czy inżynieryjkami. No jakoś tak. No w każdym razie niech nam drogi remontują, mosty budują i bloki stawiają.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: No, są korki, bo już nudno bywało. Bardzo się cieszę, że tyle samochodów mamy i wszystkie są teraz na ulicach. Obywatelska od Maratońskiej do Pienistej w obu kierunkach utrudnienia. Włókniarzy przy Obywatelskiej w kierunku Dworca Kaliskiego korki, bo chcą z Rytkini wyjechać wszyscy. Piłsudskiego od Targowej w stronę Widzewa też stoimy. Kopcińskiego przed Rondem Solidarności jadąc w kierunku Strykowa. Spowolnienie. Rydza przy Przybyszewskiego w kierunku skrzyżowania Marszałków. Tu także pojawiają się korki. Konstantynowska od Krzemienieckiej w stronę Centrum. Ciasno, bo wszyscy chcą wyjechać. Palki od Wojska Polskiego w stronę Centrum też dłużej stoimy. Krzemieniecka od Rytkińskiej w stronę Dworca Kaliskiego i dalej Bandurskiego. Też korki i trzeba dużo cierpliwości. Niciarniana w obu kierunkach. Od Piłsudskiego w stronę szpitala CKD stoimy i tam jeszcze potem stoimy na rondzie Grębach. Powodzenia szerokości!
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii to międzynarodowa kampania uświadamiająca i mająca na celu podniesienie rangi kobiet w branży inżynieryjnej i skupienie uwagi na niesamowitych możliwościach kariery dostępnych dla dziewcząt. Ważne jest też przełamywanie stereotypów płciowych w zawodach technicznych, promowanie różnorodności w zespołach badawczych oraz budowanie wspierających środowisk pracy. Wydarzenie jest wspierane przez liczne organizacje inżynieryjne, uniwersytety oraz globalne korporacje technologiczne na całym świecie. Z danych UNESCO wynika, że aż 49% naukowców i inżynierów w Polsce to kobiety. I jest to wynik znacznie wyższy niż w Stanach Zjednoczonych, tam około 20%, czy Wielkiej Brytanii, około 23-4%. Według polskich statystyk akademickich kobiety stanowią ponad połowę ogółu studentów i doktorantów. I jesteśmy z tego dumni.
1: El Radio. 98 FM.

0: Radio 98 FM, za chwilę 7:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
6: Pies zostawiony w rozgrzanym aucie w Łodzi. Policja znów apeluje o rozsądek. Zwierzę udało się uratować dzięki reakcji świadków i interwencji służb.
7: 39-letni właściciel zwierzęcia w rozmowie z mundurowymi przyznał, że zostawił suczkę w pojeździe, gdyż nie został z nią wpuszczony do pobliskiego zoo.
6: Policjanci przypominają, że temperatura w zamkniętym aucie może bardzo szybko wzrosnąć nawet do 60 stopni. To śmiertelne zagrożenie nie tylko dla zwierząt, ale także dzieci i osób starszych.
7: Pamiętajmy, aby nie być obojętnym. Każdy, kto widzi w gorący dzień zwierzę bądź dziecko zamknięte w samochodzie, natychmiast powinien zareagować. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112. W takiej sytuacji liczy się każda minuta.
6: Przestrzega podkomisarz Kamila Sowińska. Suczka po udzieleniu pomocy weterynaryjnej trafiła do schroniska. Nowy dom dla dzieci w Łodzi. Przy Faszynowej liczy się przede wszystkim bliskość i rodzina. Budynek przeszedł kompleksowy remont i został przygotowany tak, by dzieci mogły dorastać w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Inwestycje zrealizowano dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i fundacji. Choć to ważny krok, potrzeby wciąż są ogromne. Przypomina przewodnicząca konsorcjum filantropijnego Sylwia Dobrzycka.
8: Obecnie w pieczy zastępczej przybywa około 77 tysięcy dzieci, około 60 tysięcy w rodzinnej pieczy zastępczej. Dlatego jako konsorcjum chcieliśmy zwrócić uwagę na problem pieczy zastępczej, ale również stworzyć miejsce, które będzie właśnie takim domem.
6: W Łodzi nadal setki dzieci czekają na miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej. Łatwiej rowerem na zdrowie do Atlas Areny i Aquaparku Fala. Zarząd Dróg i Transportu rozpoczyna budowę nowej drogi pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Unii Lubelskiej. Powstanie ponad kilometr trasy.
9: Będziemy mieli alternatywne połączenie z Redkinią, ze Złotnem. Docelowo też będziemy łączyć się z Teofilowem. Te wszystkie inwestycje pozwolą nam tak naprawdę po tej stronie miasta stworzyć ciągłą sieć rowerową.
6: Prace rozpoczną się na początku wakacji, dodaje Adam Wojtalik z Zarządu Dróg i Transportu. Roboty będą prowadzone głównie w obrębie obecnego chodnika, dlatego kierowcy nie powinni odczuć większych utrudnień.
10: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
11: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. 19 piłkarzy Widzewa stawiło się na pierwszym przed nowym sezonem treningu drużyny. Kolejni mają dołączać w najbliższych dniach. Prawdopodobnie w klubie pojawią się także nowi, m.in. lewy obrońca, być może drugi obok przebywającego teraz na mundialu Kapładiego lewonożny stoper. W przyszłym tygodniu Widzew pojedzie na zgrupowanie do Austrii, jednak wcześniej rozegra sparing ze Stalą Rzeszów.
12: Potem Dunajska Streda, mocny zespół ze Słowacji, potem drużyna z MLS New England. Potem mamy trójmecz, gdzie zagramy 70 minut z Besiktasem, z 70 minut trzecioligową drużyną austriacką i na koniec Beniaminek Ligi Słowiańskiej. Skończymy to wszystko tydzień przed ligą tutaj na tym stadionie z sparingiem też z Puszczą Niepolomice.
11: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz i dodał, dlaczego wybór padł na pierwszoligową Puszczę.
12: Wybraliśmy zespół, który myślę, że najlepszy możliwy sposób da nam do zrozumienia, co nas czeka też w Ekstraklasie.
11: Puszcza potrafi grać defensywną piłkę, momentami antyfutbol, przy którym piłka często jest poza boiskiem. Boleśnie przekonał się o tym ŁKS pod koniec ubiegłego sezonu. A piłkarze ŁKS-u dziś odbędą oficjalnie pierwszy trening przed nowym sezonem. Zajęcia zaplanowano na 12. Na pewno nie będzie na nich Jaspera Lufelsenda, Mateusza Wzięcha i Huberta Idasiaka, którzy nie będą już występowali w ŁKS-ie, oraz Maksymiliana Pingota i Macieja Wojciechowicza. Wojciechowskiego, którym skończył się okres wypożyczenia. Sześć siatkarek opuściło zespół ŁKS-u Comerscon, a brak nowych nazwisk martwi kibiców. Nieco uspokoiła ich ostatnio kapitan ŁKS-u Anna Obiała, która zapewniła, że zostaje i że wzmocnienia będą.
13: Już niedługo ta pusta hala zapełni się wami i nowymi zawodniczkami.
11: W sobotę klub poinformował, że inna reprezentacyjna środkowa Sonia Stefanik także zostaje w ŁKS.
10: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
14: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio 98 FM. Za kilka chwil znów sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na łódzkich drogach, a potem będziemy świętować, bo mamy Dzień Olimpijski i o tym warto mówić.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Jak donoszą nam życzliwi kierowcy, pisząc czasami na kontakt @radio.pl, za co serdecznie dziękujemy. Przybyszewskiego od Kilińskiego w stronę Widzewa korek, Narutowicza przy Kopcińskiego też są korki, okolice Ronda Lotników to oczywiście koreczek bliski Armagedonowi, bo tam remonty, jeszcze dodatkowo zwyczajnie dużo aut. Kopcińskiego na całej długości w obu kierunkach stoimy dłużej, Włókniarzy między 6 sierpnia a Legionów, tutaj także są utrudnienia. Broniewskiego między Rondem i Insurekcją Żgowską też potrzeba dużo cierpliwości i jeszcze Uniwersytecka, tak dorzucę w ramach premii, od Narutowicza do Ronda Solidarności, oczywiście korek. Jeszcze Krzemieniecka od Redkińskiej, podpowiem.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Mamy dzisiaj Dzień Olimpijski. Jest on organizowany przez większość z 206 państw członkowskich Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Celem tego ogólnoświatowego przedsięwzięcia, oprócz upamiętnienia narodzin nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, jest promowanie sportu, zdrowego stylu życia, idei olimpijskiej oraz zasad fair play. Oficjalne celebrowanie tego dnia rozpoczęło się w 1948 roku, aby promować uprawianie sportu bez względu na wiek, płeć czy umiejętności. A dzisiejsza koncepcja opiera się na czterech głównych filarach. Ruszaj się, czyli zachęcenie ludzi do wszelkiej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Ucz się, czyli edukacja o roli sportu w społeczeństwie oraz wartościach takich jak dążenie do doskonałości i szacunek. Odkrywaj, czyli poznawanie nowych dyscyplin sportowych i rozwijanie pasji, a także razem dla lepszego świata, czyli promowanie pokoju, tolerancji i solidarności poprzez sport.
1: El Radio 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: El Radio 98 FM. Za chwilę minie godzina 8. Przed nami serwis informacyjny. Później zapraszamy na prognozę pogody.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Przede wszystkim musicie uważać, bo drogowcy już od rana ciężko pracują, ale chyba zaczęli w nocy, bo człowiek wczoraj jechał po asfalcie, a dzisiaj jedzie, asfaltu nie ma i widzimy, że będzie za chwilę nowy. Na przykład w okolicach Ronda Biłyka, ulica Zgierska, tam tak właśnie dokładnie zrobiono. Nie było i nagle jest wszystko zerwane, prace trwają, uważajcie. Podobna sytuacja jest na ulicy Rokicińskiej, również nowy asfalt ma się pojawić na odcinku między Rondem Inwalidów a wiaduktem w kierunku do ulicy Augustów w Łodzi. Tutaj także zachowajcie pełną czujność, bo może coś zgubią, albo coś opóźnią, albo wyleje im się w bok, więc trzeba uważać, nikomu nie ufać. No i na ulicach już jest bardzo dużo samochodów. Traktorowa, Pomorska, Franciszkańska, Kilińskiego, Niciarniana, Obywatelska. Te ulice już są bardzo ładnie zakorkowane, trzeba swoje odstać, ale to jest więcej czasu, żeby posłuchać sobie radia. No można to naprawdę na korzyści przełożyć. Jakby co, oficjalnie stoicie w korkach, a nieoficjalnie nóżka pracuje, tupie się i śpiewa.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: W czasie, gdy firmy tną etaty w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, Jeff Bezos przedstawia zupełnie inną wizję przyszłości. Jego zdaniem sztuczna inteligencja nie doprowadzi do masowych zwolnień, ale do niedoboru pracowników. Założyciel Amazona przekonuje, że sztuczna inteligencja nie uczyni ludzi zbędnymi na rynku pracy. W jego opinii stanie się wręcz odwrotnie. Doprowadzi do niedoboru siły roboczej. Bezos argumentuje, że ludzie zawsze będą znajdować nowe obszary aktywności, a technologia jedynie obniży bariery w ich realizacji. Optymistyczna narracja kontrastuje z tym, co dzieje się dziś na rynku. W maju pracownicy w USA ogłosili 97 tysięcy zwolnień, a około 40% z nich było powiązanych z wdrożeniami sztucznej inteligencji. Również Amazon ograniczył zatrudnienie o około 30 tysięcy stanowisk korporacyjnych od końca poprzedniego roku, częściowo dzięki właśnie zwiększonej automatyzacji. Bezos stoi jednak na stanowisku, że ludzkie potrzeby i ambicje są w praktyce nieograniczone. Jego zdaniem dziś ograniczają nas głównie bariery technologiczne i kosztowe, a sztuczna inteligencja ma je znacząco zmniejszyć. No, poczekamy, zobaczymy.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Radio 98 FM. Zbliża się 8:30. Zapraszam na serwis informacyjny.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70. Dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77? Rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź. Ulica Strykowska 131.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
6: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
7: Przyszłe mamy z Pabianic będą rodzić w Łodzi. Od lipca zacznie obowiązywać porozumienie między Pabianickim Centrum Medycznym a Szpitalem imienia Madurowicza, mówi profesor Urszula Kowalska-Koprek, zastępca ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego.
8: Jesteśmy przygotowani do opieki nad każdą pacjentką, bez względu na to, jaki jest czas trwania ciąży, jaka jest masa rodzącego się dziecka.
7: Pacjentki zyskają dostęp do specjalistycznej opieki okołoporodowej, nowoczesnego oddziału oraz zespołu doświadczonych lekarzy i pielęgniarek, dodaje położna Anna Różycka.
9: Mamy 4 sale porodowe. Każda sala porodowa jest wyposażona w łóżko porodowe. Są to pojedyncze sale z łazieneczkami i na takiej sali pacjentka przebywa przez cały okres porodu.
7: Porozumienie ma zapewnić kobietom z Pabianic opiekę przed porodem, w trakcie i po narodzinach dziecka. Mieszkańcy rozmawiają o przyszłości Botanika. Trwają konsultacje społeczne. W spotkaniu zorganizowanym przez miasto uczestniczyło około 20 osób. Urzędnicy przekonywali, że planowane zmiany nie oznaczają zabetonowania ogrodu. Wśród propozycji pojawiają się m.in. nowe toalety, poprawa alejek, rozbudowa kolekcji roślin czy możliwość zakupu roślin na miejscu. Nadal dyskutowany jest także pomysł budowy pawilonu tropikalnego, który wzbudza najwięcej emocji wśród mieszkańców. Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju łódzkiego ogrodu botanicznego potrwają do końca października. Kolejna międzynarodowa firma stawia na Łódź. Niemiecki koncern Brenntag, światowy lider dystrybucji surowców chemicznych, otworzy w mieście Centrum Usług Wspólnych. Nowa siedziba powstanie w kompleksie Brama Miasta przy dworcu Łódź Fabryczna. Firma zapowiada rekrutację pracowników i podkreśla, że jednym z powodów wyboru Łodzi był dostęp do wykwalifikowanych specjalistów. Brenntag działa w ponad 70 krajach na świecie. W Łodzi będą rozwijane usługi wspierające działalność firmy na międzynarodowych rynkach.
6: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
10: Przemysław Pozewski, zapraszam na wiadomości sportowe. To był wyścig piłkarskich geniuszy na mundialu. Leo Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland strzelili po 2 gola, ich zespoły wygrały swoje mecze. Argentyna 2-0 z Austrią, mówi Messi, który dzięki swoim 2 bramkom został też najskuteczniejszym piłkarzem w historii mundiali.
11: No, felicidad, obviamente mucha felicidad, bo...
10: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny mecz, że nie możemy nawet na chwilę zwolnić, bo tempo było bardzo wysokie. Ale cóż, cieszę się z wyniku, z awansu. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów. Mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A w pozostałych meczach Francja pokonała Irak 3-0, Norwegia Senegal 3-2, a Algieria Jordanię 2-1. Belgijski piłkarz Jérémy Doku opuścił kadrę uczestniczącą w Mistrzostwach Świata i poleciał do Londynu, by być wczoraj przy narodzinach swojego pierwszego dziecka, syna Praise'a. Skrzydłowy Manchesteru City opuścił niedzielny mecz Belgii z Iranem z powodu choroby. Do drużyny, która przebywa w Seattle, ma wrócić jeszcze dziś wieczorem lokalnego czasu. Belgia na mundialu dotychczas zawodzi, zremisowała z Egiptem 1-1 i z Iranem 0-0. W ostatnim spotkaniu grupowym zagra w piątek w Vancouver z Nową Zelandią. Marketa Wądruszowa została zawieszona na 4 lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu, poinformowała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa. Mistrzyni Wimbledonu sprzed 3 lat tłumaczyła, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami i dlatego nie wpuściła go do jej mieszkania. Agencja odrzuciła jednak argumenty Czeszki i nałożyła na nią maksymalną karę. Jan Zieliński i Luke Johnson wygrali z reprezentantami gospodarzy Benem Jonesem i Joshua Parisem 6-7, 6-3-10-5 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisowego ATP rangi 250 na trawiastych kortach Fistburn. Zieliński jest jedynym Polakiem w tegorocznej edycji turnieju Fistburn.
6: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52. El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio 98 FM. Zaraz po raz ostatni wyjeżdżamy na łódzkie drogi o poranku oczywiście, bo potem jeszcze będziemy was prowadzić do domu, ale tym się zajmie Tomek Miara po południu, a potem sprawdzimy, ile trzeba wypijać szklanek wody dziennie, bo to co roku naukowcy nam co innego wmawiają.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.
3: A ja lubię cię jak lato.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: No to bardzo proszę kierowcy, prostujemy się, bo będziemy teraz słuchać, gdzie stoicie w korkach, a stoicie na Paderewskiego przy Karpackiej, na Broniewskiego przy Niższej, tam także potrzeba dużo cierpliwości, o Jezierska od Rajskiej w kierunku Zgierskiej, tu również utrudnienia, Zgierska od Kniaziewicza w kierunku Pojezierskiej, także dużo samochodów, Inflancka przy Strykowskiej, mnóstwo aut, Rondo Solidarności, jak zawsze tam korki i Kopcińskiego, wszystko stoi od wiaduktu w kierunku Narutowicza i więcej was nękać nie będę już, jak sobie z tym poradzicie, to jest jesteście w pracy, jesteście cali i szczęśliwi. Dobra wiadomość jest taka, że poranne korki za chwilę się skończą, bo kończą się godziny szczytu, ale normalnie w mieście to audyt jest dużo o każdej porze.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.

0: Są upały, trzeba pić wodę. Przez lata powtarzano, że każdy powinien wypijać 8 szklanek wody dziennie. To prosta zasada, ale zbyt ogólna, jak twierdzą naukowcy. No i zabrali się do roboty. Zapotrzebowanie na płyny zależy od płci, masy ciała, temperatury, aktywności fizycznej i stanu zdrowia. Badania i zalecenia pokazują, że do dziennego bilansu liczy się nie tylko czysta woda, lecz także inne napoje i płyny obecne w jedzeniu. Zapotrzebowanie na płyny rośnie wtedy, gdy organizm traci więcej wody. Dotyczy to przede wszystkim upałów, gorączki, wymiotów, biegunki i intensywnego wysiłku fizycznego. Więcej płynów mogą potrzebować kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby przebywające długo w suchych lub gorących pomieszczeniach. A do bilansu można wliczyć wodę, niesłodzoną herbatę, napary ziołowe, wodę gazowaną, jeśli jest dobrze tolerowana oczywiście, oraz produkty bogate w wodę, jak na przykład ogórki, pomidory, arbuzy czy zupę. No i kto będzie teraz mądry i powie mi dokładnie, ile mam wypić szklanek wody? Bo ja jestem prosty facet, ja muszę dostać czytelne polecenie. A tak to piję wtedy, kiedy chce mi się pić.
1: El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
1: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
2: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko zawki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
4: Po reklamie.
5: Trwa szacowanie strat po nawałnicy na południu kraju. Senacka komisja zajmie się dziś wynagrodzeniami lekarzy. Powiemy też o metamorfozie w Gdyni. Cel?
6: Uatrakcyjnić i upiększyć.
5: Chodzi o nadmorską część miasta.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Marcin Krzemiński. Trwa szacowanie strat po burzach, które przeszły przez południe i południowy wschód Polski. Wczoraj wieczorem i w nocy najtrudniej było na Podhalu i w Krakowie. Strażacy interweniowali ponad 300 razy. Jak mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, tylko w Białymdunajcu przy usuwaniu skutków burzy pracowało ponad 150 strażaków.
8: Tak zwana powódź błyskawiczna. Przez około 30 minut intensywnego opadu deszczu nagle powyżej 50 cm wody było w budynkach mieszkalnych.
5: Dziś pogoda raczej spokojna, choć w Tatrach i Bieszczadach burze są niewykluczone. Pod koniec tygodnia z kolei do Polski dotrą upały, miejscami będzie w cieniu około 40 stopni. Senacka Komisja Zdrowia zajmie się dziś przyjętą przez Sejm ustawą umożliwiającą zbieranie danych o zarobkach medyków i wyszukiwanie ich w systemie po numerach PESEL. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie, gdzie młody lekarz koordynujący SOR miał w rok zarobić 1 600 000 złotych. To sytuacja patologiczna, ale dotyczy konkretnej osoby, mówią lekarze z Lublina.
9: Pacjenci mają jakiś taki dziwny teraz pogląd, że lekarze są milionerami. Popatrzmy, ile lekarze pracują.
5: Jawność wszystkich kontraktów lekarzy finansowanych ze środków publicznych popiera 22% ankietowanych przez UCE Research. Ponad 17% uczestników sondażu zakazałoby prywatnej praktyki lekarzom pracującym w publicznych szpitalach, a 14% jest za wprowadzeniem limitów wynagrodzeń finansowanych ze środków publicznych. Jeszcze jeden ważny sondaż związany ściśle z dzisiejszą datą. 60% Brytyjczyków między 18 a 28 rokiem życia zagłosowałoby za wejściem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Tylko 9% byłoby przeciwko, poinformował dziennik Guardian, powołując się na badanie think tanku More in Common. Dziś mija 10 lat od referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o Brexicie, czyli opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Paweł Radzewicz.
10: Kompleks nowa marina wpisze się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
11: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
10: To, co zostanie teraz wybudowane, będzie służyło usługom i biznesowi, ale przede wszystkim żeglarstwu, a przy okazji mieszkańcom i turystom, zapewnia wiceprezes Tomasz Hamera.
6: Taki jest właśnie też cel, żeby to miejsce też uatrakcyjnić i upiększyć, absolutnie zachowując przede wszystkim jego walory żeglarskie, no bo to jest ta esencja tego miejsca i ta esencja absolutnie tutaj nie tylko musi zostać, ale zostanie.
5: Nowa marina ma być gotowa za ponad 2 lata.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
13: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
4: Dzisiaj rano sporo słońca, potem zachmurzenie będzie umiarkowane, może nawet chwilami duże, ale potem znowu będą przejaśnienia. I tak potem. Temperatura w tej chwili w okolicach 20 stopni, potem maksymalnie 25, no może 26 stopni. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, północno-zachodni. Można złapać trochę słońca, jak ktoś lubi, niech wystawi w pracy buzię za okno. Może się opali.
13: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
14: El Radio.
15: El Radio.
4: Rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego poranka. Jest wtorek, 23 czerwca i ciągle świętujemy, bo jest Dzień Ojca. Gdyby ktoś się zastanawiał, i co ja mam temu ojcu kupić, on wszystko już ma, to pamiętajcie, nigdy dość scyzoryków. A jak jesteście bardziej zamożni, to kupcie mu multitula. A co, zaszalejcie. Tata scyzoryk zawsze gdzieś schowa, zawsze jest miejsce na scyzoryk. Nie ma takiej ilości scyzoryków, których tata nie wykorzysta. Imieniny obchodzą Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz przypomnę, scyzoryk.
14: El Radio.
15: El Radio.
14: 90 i 8 FM.
15: 90 i 8 FM.

0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
1: To przypomnę, gdyby ktoś pierwszy raz z nami chciał się bawić. No to uwaga, to jest super konkurs Kafe przy ulicy i mamy dla Was vouchery na śniadanko właśnie w tej kawiarni. Zasada zabawy jest bardzo prosta. Ja Wam będę wymieniał składniki takiego śniadania, a Wy musicie po prostu odgadnąć nazwę. Jak to zrobić? No trzeba poszperać w internecie, znaleźć stronę internetową Kafe przy ulicy. Tam jest na pewno menu, a w tym menu jest prawie wszystko to, o czym ja mówię. No już prościej być nie może. Potem tę nazwę wysyłacie na kontakt@lradio.pl. A my tu już czekamy z koszykiem tych voucherów i chętnie będziemy rozdawać, ale niestety jeden voucher dziennie, bo kto pierwszy, ten lepszy. To śniadanie jest z włoską szynką, a także mozzarellą i suszonymi pomidorami. I co to jest? Tylko trzeba podać pełną nazwę. Z szynką, mozzarellą i suszonymi pomidorami. Jak się nazywa to śniadanie? Jak wiecie, to piszecie kontakt@lradio.pl. Powodzenia. Czas start.
0: Partnerem konkursu jest Kafe przy ulicy. 7 lokalizacji w Łodzi. Śniadania serwowane przez cały dzień.
2: L Radio. 98 FM.

0: Fala upałów nie daje wytchnienia w dzień, ale także po zmroku. W tej sytuacji wiele osób sięga po wentylatory albo klimatyzatory. Jednak te rozwiązania nie są idealne, bo generują hałas, podnoszą rachunki za prąd i często wzbijają kurz, co może pogarszać jakość powietrza w pomieszczeniu, co szczególnie jest uciążliwe dla alergików. Istnieje prostsza i tańsza metoda na walkę z nocnym upałem. Wystarczy otworzyć okno i powiesić przed nim wilgotny ręcznik lub prześcieradło nasączone zimną wodą. Temperatura w pokoju może wtedy wyraźnie spaść. Ciepłe powietrze napływające z zewnątrz przechodzi przez wilgotną tkaninę, gdzie schładza się na skutek parowania wody. Proces ten pochłania energię cieplną z powietrza, zanim to trafi do wnętrza pokoju. Efekt: realne obniżenie temperatury i łatwiejsze zasypianie, nawet podczas największych upałów. A pranie i tak wyschnie i rano jest już suchutkie.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: El Radio 90 i 8 FM. Na pewno w mieście dzieją się ciekawe rzeczy, które warto zobaczyć, może warto posłuchać, a na pewno warto obejrzeć. Dlatego już teraz zapraszam na polecajkę kulturalną i tutaj będziemy mieć dla Was mnóstwo propozycji.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego będzie okazją do powrotu na duży ekran jednych z najważniejszych dzieł polskiego kina. W ramach przeglądu poświęconego pisarzowi, scenarzyście i reżyserowi widzowie zobaczą dzisiaj w EC1 dwa filmy. O godzinie 11 rozpocznie się pokaz Ostatniego dnia lata, kameralnego debiutu Konwickiego. Film do dziś uchodzi za jedno z najbardziej poruszających dzieł polskiej szkoły filmowej. Z kolei wieczorem na ekranie pojawi się Salto, jeden z najbardziej zagadkowych filmów w historii polskiego kina. Historia tajemniczego przybysza do prowincjonalnego miasteczka łączy realizm z groteską i metafizyką, stawiając pytania o pamięć, winę i ludzką tożsamość. Początek wieczornego pokazu o godzinie 19. Zamiast kolejnego krawata czy kubka, wspólnie spędzony wieczór przy muzyce. Taką propozycję na Dzień Ojca przygotował klub Jesteśmy w Łodzi. O godzinie 19 odbędzie się koncert Piotra Balion-Kowalskiego, któremu towarzyszyć będą zaproszeni goście. Organizatorzy zapowiadają kameralny wieczór pełen muzyki na żywo, rodzinnej atmosfery i wspólnego świętowania. Wyjątkowym elementem wydarzenia będzie możliwość złożenia ojcom życzeń prosto ze sceny. Każdy, kto będzie miał ochotę, będzie mógł publicznie podziękować swojemu tacie i przekazać kilka słów od siebie.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

El Radio 98 FM. Rozmawiamy tu sobie o różnych rzeczach, a dawno nie zajrzeliśmy do mrowiska korporacyjnego. O tym za chwilę.

0: Współczesne środowisko korporacyjne kładzie ogromny nacisk na dobrostan pracowników, co bywa sporym wyzwaniem dla kadry zarządzającej. W pogoni za pozytywną atmosferą wielu menadżerów wpada w pułapkę nadmiernej uprzejmości, unikając trudnych rozmów i niepopularnych decyzji. Taka postawa, choć z pozoru buduje przyjazne miejsce pracy, w rzeczywistości prowadzi do chaosu decyzyjnego i zauważalnego spadku efektywności. Bycie miłym nie jest bowiem kompetencją przywódczą, a pracownicy oczekują od swoich przełożonych przede wszystkim skutecznego działania i sprawiedliwości. Kluczowe w ocenie przełożonego są dwa wymiary: sprawczość, czyli zdolność do realizowania celów, oraz wspólnotowość, odpowiadająca za dobre intencje, troskę i empatię. Skuteczne kierowanie ludźmi wymaga znalezienia trudnej równowagi między empatią a stanowczością, co w praktyce oznacza konieczność regularnej konfrontacji z problemami. A plankton takimi sprawami nie musi się martwić.
1: El Radio. 90 i 8 FM.

0: No skoro tam siedzicie sobie przy tych biurkach, to naukowcy mają dobrą wiadomość właśnie dla tych, którzy większość dnia spędzają na siedząco. Eksperci nie mają wątpliwości, im więcej chodzimy i im szybciej, tym mniejsze jest ryzyko poważnych chorób. To wiemy. Wykonywanie około 9 do 10 tysięcy kroków dziennie wiąże się ze spadkiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych o 21% oraz obniżeniem ryzyka zgonu aż o 39%. Dobra wiadomość dla tych, którym daleko do 10 tysięcy kroków dziennie. Naukowcy zauważyli, że znacząca część korzyści zdrowotnych pojawia się dużo wcześniej. Już przy poziomie 4-4,5 tysiąca kroków dziennie można zgarnąć około połowy możliwych zysków dla zdrowia. Kluczowa granica to około 2200 kroków dziennie. Wszystko powyżej tego poziomu wiązało się już z niższym ryzykiem zgonu oraz chorób sercowo-naczyniowych. Co ważne, zależność ta była widoczna zarówno u osób mniej, jak i bardziej przywiązanych do krzesła. No to wystarczy w biurze chodzić na ploty i 2200 kroków zrobione.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Halo Radio 98 FM. Za chwileczkę minie godzina 10, czyli poranek właśnie nam powoli mija. Piotrek Rogusz, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Za chwileczkę serwis informacyjny, prognoza pogody, a potem będzie się witać Witek Lazar, który już wiem, że przygotował dla Was mnóstwo ciekawostek. Miłego dnia, do usłyszenia jutro o 6 rano.
1: Za chwilę Najwyższa Izba Kontroli o porodówkach, potem pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy o konferencji w Gdańsku. Będą też Norwegowie szalejący z radości po sukcesie swoich piłkarzy.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzamiński. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła inspekcje w Ministerstwie Zdrowia i łącznie w 23 placówkach położniczych. Nieprawidłowości stwierdzono we wszystkich sprawdzonych szpitalach i przychodniach, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
3: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
1: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Najwyższy czerwony alert pogodowy z powodu upałów obowiązuje w ponad połowie francuskich regionów. Dokładnie w 54, wczoraj było ich 49. Wczoraj padły też rekordy temperatur. W kilku miastach odnotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Ponad 200 umów związanych z odbudową Ukrainy ma zostać podpisanych i zaprezentowanych podczas czwartkowej konferencji w Gdańsku. Na razie nie wiadomo, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy profesor Paweł Kowal zapowiada, że polski gigant ubezpieczeniowy ma pełnić kluczową funkcję w powojennej Ukrainie.
4: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
5: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, a jeden największy?
4: Teraz największy projekt, którym ja się najbardziej cieszę, to PZU, poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
1: Z profesorem Kowalem rozmawiał Szymon Kępka. Kierowcy, którzy zapiszą się na kurs reedukacyjny dla osób, które prowadziły pojazd po alkoholu lub narkotykach, zapłacą od jutra 2,5 tysiąca złotych. Te efekty wejścia w życie nowego rozporządzenia, które pięciokrotnie podwyższa opłatę za dwudniowy kurs. Do tej pory bowiem było to 500 złotych. Norwegia w ekstazie. To po tym, jak piłkarska reprezentacja tego kraju wygrała drugi mecz na mundialu i zapewniła sobie wyjście z grupy. No i grę w 1/16 finału. Tak kibice świętowali w Oslo. Na to, co przed chwilą słyszeliśmy, to charakterystyczne wiosłowanie, które wykonali politycy w norweskim parlamencie. Media piszą o strzelcu dwóch goli w meczu z Senegalem, Erlingu Haalandzie, jako piłkarzu z pogranicza człowieka i cyborga. Awans do fazy pucharowej nazywają sukcesem stulecia.
6: El Radio, bliżej ciebie.
7: Zderzenie autobusu i samochodu osobowego marki Volkswagen na drodze ekspresowej S8 w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego w kierunku Warszawy.
8: Z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierujący Volkswagenem, 42-letni mężczyzna, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i uderzył w tył jadącego przed nim autobusu, którym kierował 49-letni mężczyzna.
7: Mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie. Autobus jechał odebrać dzieci, podróżowali nim jedynie kierowca i dwie opiekunki, którym nic się nie stało. 16-letni pasażer Volkswagena ze złamaną nogą został przetransportowany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Łodzi. Trasa S8 w stronę Warszawy była nieprzejezdna przez ponad 2 godziny.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś znów piękny dzień przed nami. Sporo słońca, symboliczna ilość chmur, nie powinno nic spadać. Na termometrach 27 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, nie ma o czym mówić, ciśnienie stabilne.
10: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Elradio. Elradio.
1: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program dookoła południa, tak się nazywa. Zaczyna się 2 godziny przed południem, skończy 2 godziny po południu. Tak czy inaczej, będziemy razem do 14 w El Radio.
6: El Radio.
11: El Radio.
6: 98 FM.
11: 98 FM.

0: Aktuel Radio to jest audycja dookoła południa, a to jest nasza kartka z kalendarza. Jest wtorek, 23 dzień czerwca. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Wanda, Zenon, Albin, Anna, Jan, Józef, Maria i Piotr. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio. Proszę przekazać.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Dziś Dzień Ojca, 23 czerwca. W Polsce to święto obchodzone jest od 1965 roku, ale obchody zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić również Dzień Ojca. Pierwsze obchody święta odbyły się 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton, a to za sprawą Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta. Sonora wpadła na pomysł, by analogiczne święto wprowadzić dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców, w szczególności jej własnego, który po śmierci matki samotnie wychowywał ją oraz 5 młodszego rodzeństwa. Wydarzenie miało charakter lokalny, a starania o wprowadzenie go na skalę krajową nie przyjęły się przez kolejnych kilka dekad. Dopiero prezydent Nixon w 1972 roku oficjalnie ustanowił Dzień Ojca. W końcu sam był ojcem 2 córek.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tuel Radio, audycja dookoła południa. No i skoro przy tematyce Dnia Ojca jesteśmy, no to we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii to święto obchodzone jest 19 marca. Na Litwie świętuje się go w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii w drugą niedzielę czerwca, w Turcji, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca obchodzi się w trzecią niedzielę czerwca. W Niemczech Dzień Ojca obchodzi się w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, to 39 dzień po niedzieli wielkanocnej. Z czasem przerodził się on w Dzień Mężczyzn, w krajach skandynawskich z kolei Dzień Ojca obchodzony jest w drugą niedzielę listopada, ale na przykład w Danii świętowane jest 5 czerwca. W Polsce święto ma już kilkudziesięcioletnią tradycję. W czerwcu 65 roku na łamach Łódzkiego Ekspresu Ilustrowanego pojawiła się dyskusja na temat obchodów Dnia Ojca wzorem innych krajów. Jan Staudinger, poeta, pytany przez dziennikarzy powiedział: popieram z całego serca, a dzień proponuje 23 czerwca. Jest to najkrótsza noc w roku, ojciec ma labę, więc największe święto. No i tak właśnie zostało.
2: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Coraz bliżej 11 jesteśmy, więc czas teraz na nasze odliczanie tradycyjne. Odlicznik wyzerowany, bo odliczaliśmy do lata. Mamy lato od wczoraj. No i teraz już chyba nie mamy wyjścia. Zaczynamy odliczanie do wakacji. One zaczynają się oficjalnie 27 czerwca, to jest sobota, no ale wiadomo, że tak naprawdę to już w piątek po południu. Tak więc stan odlicznika na dziś minus 4.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Już za chwilę 11 na wszystkich zegarach w Polsce, więc jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Za chwilę minister edukacji o podwyżkach nauczycieli. Potem autostrada A2 i spore korki pod Poznaniem z powodu remontu. Zajrzymy też na mundial. Będzie o rekordzie Messiego.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Marcin Krzemiński. Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły ministra edukacji mówi, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
3: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
1: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
3: Musimy zrobić powiązanie, musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą.
1: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt ZNP w tej sprawie. Kilkukilometrowy korek na dwójce pod Poznaniem w kierunku Warszawy. To w związku ze zmianą nawierzchni na węźle Krzesiny, która ruszyła przed wakacjami i potrwa kilka tygodni. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy są, łagodnie mówiąc, niezadowoleni.
4: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
5: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
1: Prace na węźle mogą potrwać nawet do końca lipca. Zarządca drogi zapewnia, że remont prowadzony jest etapami, tak by utrudnienia dla kierowców były jak najmniejsze. A skoro mówimy o zatorach, to sprawdźmy też koszty. Dziś maksymalnie benzyna 95 może kosztować 5 zł 98 groszy za litr. Z rozporządzenia ministra energii wynika też, że cena za litr oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł 11 groszy. Litwa może podjąć się roli mediatora w narastającym sporze między prezydentami Polski i Ukrainy, oznajmiła główna doradczyni prezydenta tego kraju do spraw polityki zagranicznej. W jej ocenie obie strony, Polska i Ukraińska, dały się ponieść emocjom. A w interesie całego regionu jest, by więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Leo Messi pobił rekord wszechczasów w liczbie goli strzelonych na mundialu. Ma ich teraz na koncie 18. Argentyńczyk zrobił to na swoim 6. mundialu. Przemysław Pozowski.
6: Pierwszego gola Messiego na mundialu od ostatnich dwóch strzelonych w meczu z Austrią dzieli ponad 20 lat. Argentyńczyk po swoim dublecie wolał jednak podkreślać sukces drużyny.
7: No, felicidad, ja będę mówić o felicidad, bo...
6: Nie, no oczywiście, że to radość, ogromna radość, przede wszystkim z powodu zwycięstwa, bardzo ciężko wywalczonego. Ważne jest dla nas zdobycie tych 6 punktów, mamy spokojniejszy tydzień i jestem zadowolony. A Messiego goni Kylian Mbappé, Francuz też strzelił 2 gole, tyle że Irakowi i ma ich w sumie 16 na wszystkich swoich mundialach.
1: A do wczoraj liderem wszechczasów był Miroslav Klose.
8: El Radio, bliżej ciebie.
9: Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano w Łodzi w okolicach stacji kolejowej Radogoszcz. Pociąg śmiertelnie potrącił pieszego.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż 36-letni mężczyzna z nieznanych na tą chwilę przyczyn targnął pod pociąg LKA jadący w kierunku stacji Łódź-Widzew. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. 160 pasażerów jadących pociągiem zostało objętych pomocą Straży Ochrony Kolei.
9: Mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Jarcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. W związku z wypadkiem występują utrudnienia w kursie pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
8: El Radio.
11: El Radio.
0: Tu El Radio, jesteśmy już po 11:00. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej dzisiejszej podróży dookoła południa.
8: El Radio.
11: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

Po 11:00, jak zwykle na początek tej godziny, otwieramy nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. Dziś 23 czerwca, no i tam dziś pod tą datą Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Dzień Wędkarza,

0: Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, Dzień Olimpijski i Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. No i Noc Świętojańska z dzisiaj na jutro, z 23 na 24, no ale to dopiero wieczorem, pewnie też dlatego mamy dziś Dzień Ojca. No i tradycyjnie do niektórych z tych świąt jeszcze dzisiaj w programie wrócimy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio miłośnicy wędkowania długo czekali na swoje święto, rok dokładnie, chociaż dla wędkarzy świętem jest każde wyrwanie się z domu. Dzień wędkarza obchodzony jest dopiero od 2008 roku. Łowienie ryb było niegdyś warunkiem przetrwania, dziś jest sportem, hobby. Polski Związek Wędkarski ma około 600 tysięcy członków. Choć powszechnie wędkarstwo uznawane jest za męski sport, na przestrzeni ostatnich lat można dostrzec nieco więcej pań z wędką w ręku. Znaczy, panie też lubią wyrwać się z domu dla sportu, rzecz jasna. Dziś niewiele złowionych przez wędkarzy ryb ląduje na stole, większość wraca do swego naturalnego środowiska. No, w przypadku wyjątkowo dużego okazu rybę czeka zwykle jeszcze krótka sesja zdjęciowa. Wszystkim sympatykom i sympatyczkom moczenia kija życzymy jeszcze większej ryby.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: down. Tuel Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, radioteleskop w sercu pustyni odebrał sygnał z obrazem. Murchison Whitefield Array został umieszczony tak, że żaden sygnał z Ziemi nie miał prawa do niego trafić. A jednak trafił tam sygnał telewizyjny. Czy to wam nie przypomina czegoś? Na przykład filmu Kontakt z Jodie Foster? Okazało się, że te sygnały są odbiciami transmisji telewizyjnych od przelatujących samolotów. Radioteleskop jest na tyle czuły, że relatywnie niewielka powierzchnia, no nawet taka jak powierzchnia samolotu, wystarczyłaby odbić sygnał na wysokości 10-11 tysięcy metrów, pokonując tym samym zakrzywienie Ziemi. Ot i cała tajemnica. Przed telewizją nie da się uciec, ani nie da się schować. Można co najwyżej wyłączyć telewizor i włączyć radio.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Słuchajcie, naukowcy ustalili, dlaczego Mars jest czerwony. No nareszcie, no bo już się nie mogłem doczekać, jak panienka trąc kolanem o kolano. Najnowsze badania rzucają nowe światło na pochodzenie rdzawego pyłu występującego na Marsie. Najprawdopodobniej powstał on w czasach, kiedy na Marsie powszechna była woda. Żelazo zawarte w występujących na Marsie skałach reagowało z wodą i tlenem z powietrza, tworząc tlenek żelaza, czyli po prostu rdze. Przez miliardy lat tlenek żelaza rozpadł się na pył i osiadł na całej planecie, przemieszczany przez potężne wiatry. No i znowu kolejna zagadka rozwiązana. Czerwona planeta jest tak naprawdę planetą zardzewiałą.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.

0: Coraz bardziej zbliżamy się do południa, do 12:00 i u nas już za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym L Radia. Warto wiedzieć.
1: W weekend termometry znów rozgrzeją się do czerwoności. Zakaz smartfonów nie tylko w podstawówkach. Resort edukacji go rozszerzy. Służby gotowe na wakacje.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Polska szykuje się na kolejną falę ponad 30-stopniowych upałów. Z każdym dniem ma być coraz cieplej, a pod koniec tygodnia na zachodzie nawet 36 stopni. To spore wyzwanie dla tych, którzy przy takim upale pracują na zewnątrz. Pan Marek, parkingowy, pracuje w metalowej budce, która nagrzewa się jak piekarnik. Siedzi w cieniu i często poza budką, bo niewielki wiatrak niewiele daje.
3: Tutaj sauna, muszę przyznać, normalnie tryskało ze mnie. Zupełnie niedobrze widzieć minusy, no bo po prostu człowieka to dołuje, nie? Rzeczywiście to taki kurnik jest za gorąco i tak dalej.
1: Od upału nie odpoczniemy też nocami, bo przed nami tropikalne noce, czyli takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Afrykańskie upały mogą utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Zakaz telefonów w szkołach podstawowych rozszerzony także na przedszkola. Chcą tego posłowie PiSu, a resort edukacji jest za. Przepisy są jeszcze w Sejmie, ale zakaz ma wejść w życie od 1 września. Każda szkoła sama ustali, w jaki sposób go egzekwować. Połowa już to robi, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Jedni mają szafki, inni mają przy wejściu do klasy miejsce na telefony. Po co z Warszawy przygotowywać im przepisy, co mają robić z tymi telefonami? Będą chcieli plecakować, to niech to robią. Będą chcieli mieć zamykane szafki albo w małej szkole mają stałe miejsce w sekretariacie, gdzie składują telefony. Niech to robią. My naprawdę nie powinniśmy wszystkiego regulować.
1: Przepisy w sprawie zakazu telefonów w szkołach muszą jeszcze przejść przez parlament i zyskać podpis prezydenta. Niepojawienie się Wołodymyra Zełenskiego na startującej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy będzie błędem, ocenia wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
5: Straci na tym prezydent Ukrainy, bo my robimy tę konferencję dla państwa ukraińskiego, dla ukraińskich partnerów, dla ukraińskich przedsiębiorców, dla ukraińskiego społeczeństwa, po to, aby we wspólnym działaniu pomóc Ukrainie. I będziemy to robili. Fajniej by się to robiło, widząc w Gdańsku pana prezydenta Zełenskiego.
1: Dariusz Szymczycha zaznacza, że niezależnie od zgrzytów dyplomatycznych na konferencji podpisanych zostanie kilka ważnych umów, które pomogą w przyszłej odbudowie Ukrainy, ze sporym udziałem w nich polskiego biznesu. Wołodymyr Zełenski wciąż jeszcze nie zdecydował, czy pojawi się jutro w Gdańsku. W piątek, początek wakacji, policja, straż pożarna czy inspektorzy transportu drogowego są już gotowi. Swoją pracę zaczną też ratownicy wodni, zapowiada prezes zarządu WOPR w Kujawsko-Pomorskim Maciej Banachowski.
6: Uruchamiamy dodatkowe patrole obszarów wodnych w całym województwie kujawsko-pomorskim. Patrole ratowników wodnych, którzy będą patrolować przede wszystkim te obszary, gdzie nie występują kąpieliska i miejsce okazjonalne do kąpieli, gdzie nie ma nadzoru ratowników wodnych z uwagi na niepowstałe kąpieliska.
1: Oprócz tego ratownicy z Kujawsko-Pomorskiego będą dbać o bezpieczeństwo plażowiczów na 39 kąpieliskach w całym regionie.
7: L Radio. Bliżej Ciebie.
8: Dziś Dzień Ojca, a najnowsze dane GUS pokazują, że polscy ojcowie są coraz starsi. Jeszcze 15 lat temu mężczyzna zostający ojcem miał średnio niespełna 31 lat. Dziś to już ponad 33 lata. Coraz rzadziej ojcami zostają też bardzo młodzi mężczyźni. Zmienia się także model rodziny. Ponad połowa rodzin wychowuje jedno dziecko, a ojcowie coraz częściej angażują się w codzienną opiekę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: W Łodzi i okolicach dziś znów piękny dzień przed nami. Sporo słońca, symboliczna ilość chmur, nie powinno nic padać. Na termometrach 27 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
10: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
7: L Radio.
12: L Radio.
0: Dookoła południa w L Radio. Już po południu jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na drugą połowę naszego dzisiejszego spotkania.
7: L Radio.
12: L Radio.
7: 90 i 8 FM.
12: 90 i 8 FM.

0: bad memories. To jest L Radio
1: na 98 FM.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Aktuel Radio po 12:00. Jak zwykle tę godzinę zaczynamy od tego, że poświęcamy chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą, 23 czerwca. Swoje urodziny świętują dziś m.in. Paul Arthurs, brytyjski muzyk, członek zespołu Oasis, Zenon Martyniuk, polski wokalista, muzyk, członek zespołu Akcent, Zinedine Zidane, francuski piłkarz, trener pochodzenia algierskiego i Maciej Sztur, polski aktor i kabareciarz. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny, drodzy jubilaci. Pozdrawiamy. 100 lat.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Chwila sprzed lat, teraz dla Państwa nasza rubryka Co za dzień, w której sprawdzamy, co niezwykłego, szczególnego, ważnego wydarzyło się w historii pod dzisiejszą datą, 23 czerwca. Tego dnia w 2016 roku obywatele Wielkiej Brytanii opowiedzieli się w referendum za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Brexit nastąpił ostatecznie 31 stycznia 2020 roku o godzinie 24. Po raz pierwszy to słowo, połączenie słów Britain i Exit, pojawiło się w 2012 roku. Za twórcę tego terminu uznaje się Petera Wildinga, prezesa zespołu doradców Influence, prowadzącego kampanię na rzecz dalszej obecności Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Wilding po raz pierwszy użył tego wyrażenia jeszcze zanim publicznie zrobił to premier David Cameron. Nie wiadomo, kto doradził mu, by się przy tym uśmiechać i dlaczego nikt nie doradził mu, by przestać.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. W Polsce powstaje olbrzymie jezioro. Tak, prawie tak wielkie jak Śniardwy. Za jakiś czas krajobraz północnej Polski może wyglądać zupełnie inaczej. Naukowcy od lat obserwują zmiany zachodzące w Zatoce Puckiej, gdzie naturalne procesy sprzyjają powstawaniu nowego akwenu. Jeśli Mewia Rewa połączy się z Cyplem Rewskim, wody Zatoki Puckiej wewnętrznej zostaną całkowicie odcięte od Bałtyku. W efekcie Pomorze może zyskać jezioro o powierzchni porównywalnej do Śniardw, największego jeziora w Polsce. Ostatnie badania pokazują, że wszystko idzie w tym kierunku. To jeszcze potrwa jakieś 20-30 lat. Niemniej fajnie popatrzeć. Już nie tylko historia, ale i geografia dzieje się na naszych oczach.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. And he goes...

0: Dookoła południa w El Radio coraz to pojawiają się nowe koncepcje na szybkie podróżowanie, bo wiadomo, czas to pieniądz. No to co powiecie na to? Z Londynu do Nowego Jorku w 54 minuty. Zamiast wielogodzinnego lotu niespełna godzinna przejażdżka pociągiem. Tak w przyszłości mogłyby wyglądać podróże z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych na przykład. Choć dziś brzmi to jak fragment filmu science fiction, wiele osób poważnie przygląda się takiemu pomysłowi. Ten pomysł to podwodny tunel łączący Europę i Amerykę. 5,5 tysiąca kilometrów. Twórcy pomysłu chcą połączyć dwie znane już na świecie technologie. Maglev, czyli lewitujące pociągi, które korzystają z poduszki elektromagnetycznej, i Hyperloop, czyli specjalnie skonstruowane pociągi umieszczone w tunelach próżniowych. Koszt 19 bilionów dolarów. I to chyba zamyka temat, przynajmniej na razie. A mogłoby być tak pięknie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Let's go.

0: TUEL Radio, 13 już za chwilę. Warto wiedzieć u nas, czyli serwis informacyjny L Radia. Już za chwilę przed nami.
1: Jutro ceny maksymalne paliw podobne do tych dzisiejszych. Mocna deklaracja premiera Donalda Tuska o relacjach z Ukrainą. W Polsce zaczyna brakować wody.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska, a zaczynamy od sprawdzenia, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Litr benzyny 95 może jutro kosztować maksymalnie 5 zł i 97 groszy, benzyny 98 6 zł i 68 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym benzyny nieznacznie potanieją, a diesel będzie kosztować tyle samo co dziś. A przypomnę, że to już ostatnie dni z rządowym pakietem CPN, w tym z cenami maksymalnymi. Pakiet będzie działać tylko do końca czerwca. Mając na uwadze strategiczne bezpieczeństwo i interes Polski, nie przyłożę ręki do podsycania napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Liczę, że nie będę w tym sam, oświadczył premier Donald Tusk.
3: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
1: Napięcia na linii Warszawa-Kijów to efekt nadania przez ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwy bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu ukraińskiej powstańczej armii. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. A w związku z tym sporem pod znakiem zapytania stała obecność Wołodymyra Zełenskiego na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kijów poinformował właśnie przed chwilą, że na czele delegacji ukraińskiej stanie jutro premier Julia Swyrydenko. Tym samym Wołodymyr Zełenski w Gdańsku się nie pojawi. W Polsce zaczyna brakować wody, a pierwsze skutki suszy i upałów widać już lokalnie. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilchowic koło Gliwic, gdzie produkcja wody nie nadążyła za gwałtownym, rosnącym zapotrzebowaniem. Ludzie masowo napełniali baseny, podlewali ogródki, a lokalne drużyny zraszały boiska. Jak ostrzega prezes pilchowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiądz-Kramosz, takie sytuacje będą coraz częstsze w całym kraju. Jak podkreśla, musimy zmienić myślenie i zacząć oszczędzać wodę.
4: Inaczej tym gospodarować. Nie mówię nie korzystać, korzystać, ale wiadomo, wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie. Po prostu przeczekać, tak?
1: W Pilchowicach zaapelowano do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do celów sanitarnych, a napełnianie basenów i podlewanie ogródków przełożyć na godziny nocne. Dziś Dzień Ojca. Kim jest współczesny ojciec? Jest bardziej obecny w życiu dzieci niż jego ojciec i jak wynika z danych GUS-u, jest coraz starszy. Mężczyzna, który w zeszłym roku został ojcem, miał średnio ponad 33 lata. W 2010 roku niespełna 31. Mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
5: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców. Tych mających poniżej 20 lat. Kiedyś liczono w tysiącach, teraz są liczeni w setkach.
1: Ojcowie częściej angażują się w opiekę nad swoimi pociechami, średnio po 2 godziny dziennie.
6: L Radio, bliżej Ciebie.
7: Kolejnych 5 osób zamieszanych w działalność gangu oszustów wpadło w ręce łódzkich policjantów. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta oraz 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grupa działała na terenie całego kraju od 2024 roku, wykorzystując metodę oszustw na policjanta.
8: Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP oraz pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji.
7: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ofiary oszustów straciły co najmniej 820 tysięcy złotych, choć rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od początku śledztwa prowadzonego w tej sprawie zatrzymano już 19 osób.
6: L Radio.
2: L Radio.
0: Po 13 już jesteśmy dookoła południa. Witek Lazar, witam i zapraszam na ostatnią już odsłonę naszej codziennej podróży.
6: L Radio.
2: L Radio.
6: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Po 13, po 1 w El Radio, jak zwykle wracamy na chwilę do kalendarza świąt typowych i nietypowych na początek tej godziny naszego spotkania. Dziś 23 czerwca, dziś mamy Dzień Olimpijski. Jest organizowany przez większość z 206 państw członkowskich Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Celem tego ogólnoświatowego przedsięwzięcia, oprócz upamiętnienia narodzin nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, jest oczywiście promowanie sportu, zdrowego stylu życia, idei olimpijskiej oraz zasady fair play. Szkoda, że nie wszyscy wiedzą, co to znaczy. I nie mówię tutaj tylko o sporcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.
3: Ja

0: Dookoła południa w El Radio i teraz wiadomość, która może być cokolwiek szokująca. Stacje kosmiczne są za czyste, stwierdzili naukowcy. Powinny być brudniejsze. Dla zdrowia astronautów. Sterylne warunki panujące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej odbijają się na zdrowiu przebywających tam ludzi. To właśnie nadmierna czystość może być przyczyną wysypek, drapania w gardle, na które uskarżają się niektórzy astronauci. Rozwiązanie? No jest takie. Będziecie w jeszcze większym szoku, kiedy opowiem o szczegółach. One już niebawem. Nie idźcie nigdzie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: TVN24, TVN Radio, audycja dookoła południa. Słuchajcie, pobyt w kosmosie, no, wygląda imponująco. Uśmiechnięci astronauci dryfują sobie swobodnie po korytarzach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za oknami przesuwają się fragmenty niebieskiej planety na tle czarnego kosmosu. Rzeczywistość na ISS bywa znacznie mniej różowa. Członkowie kolejnych misji muszą radzić sobie z niecodziennymi reakcjami swoich organizmów na pobyt poza Ziemią. Nietypowe alergie, wysypki, infekcje. Układ odpornościowy astronauty wariuje, ponieważ na stacji kosmicznej jest zbyt czysto, zbyt sterylnie. Jest już ratunek, to odpowiednio dobrany pakiet mikrobów przywieziony z Ziemi. Wniosek? No za czysto być nie może. Są na to naukowe dowody. To na wypadek, gdyby ktoś kazał wam coś posprzątać na błysk.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Już zaraz druga, na horyzoncie całkiem nieodległym, czyli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, dookoła południa. Jak zawsze mam oczywiście mądrości ludowo-pogodowe na dziś, na zakończenie. Dwie sztuki, więc nie jest najgorzej. W dniu Wandy, gdy słonko bezchmurnie zachodzi, święty Jan pogodą rolników nagrodzi. Święty Jan to jutro, 24 czerwca. Numer drugi. Wanda z Janem wianki puszczają po wodzie i wspólnie radzą o żniwnej pogodzie. No i z tą myślą muszę was zostawić, ale tylko na chwilę, do przemyślenia.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 14 już tuż. Za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja Dookoła Południa.
1: Będzie gorąco, w weekend na termometrach trójka z przodu. Już wiadomo, kto stanie na czele ukraińskiej delegacji na konferencji w Gdańsku. Rektorzy wyższych uczelni walczą o większe finansowanie polskiej nauki.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Do Polski idzie fala afrykańskich upałów. Jutro miejscami na zachodzie nawet 34 stopnie, a w weekend nawet 40 stopni. To skrajne wartości, które mogą być też skrajnie niebezpieczne dla naszego zdrowia, ostrzega ratownik medyczny z Lublina, Daniel Łuszczak.
3: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. To oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
1: Takie temperatury są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. A z potężnymi upałami zmaga się zachodnia Europa. We Francji 40-stopniowe temperatury zabiły już 5 osób. Wczoraj na południu Francji zmarło dwoje dzieci pozostawionych w aucie na parkingu. Upały dokuczają też mieszkańcom Włoch i Hiszpanii. Wołodymyr Zełenski nie pojawi się jutro w Gdańsku na międzynarodowej konferencji o odbudowie Ukrainy. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. To kolejna odsłona jest eskalacji sporu na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a w geście solidarności z Zełenskim ordery oddało też trzech byłych prezydentów Ukrainy. Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących 3% PKB na polską naukę. Niedawno rektorzy demonstrowali w tej sprawie przed Sejmem. Jak mówi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
4: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. Wydaje się, że to jest koszt. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
1: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców i o to, by kariery naukowe robili w Polsce, a nie za granicą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego portalu e-ZUS, by wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Jak mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, cyberprzestępcy wysyłają też fałszywe SMS-y o niedopłatach składek.
5: Przestępcy rozsyłają SMS-y informujące o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty pod groźbą wysokiej kary. Wiadomości zawierają link prowadzący do fałszywej strony płatności.
1: W przypadku wątpliwości dotyczących autentyczności wiadomości najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS-em lub zgłosić sprawę policji. I jeszcze sport. 6 polskich tenisistów i tenisistek zagra w Londynie na pewno, ale może być ich więcej. Obok Igi Świątek, Maji Chwalińskiej, która dostała tak zwaną dziką kartę, Magdaleny Fręch i Magdalinet oraz Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Szanse, by rywalizować w wielkoszlemowym Wimbledonie, mają jeszcze dwie nasze tenisistki, ale muszą przejść kwalifikacje. O turniej główny będą od dziś walczyć Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa. Wimbledon rusza w poniedziałek, 29 czerwca.
6: El Radio, bliżej Ciebie.
7: Teraz garść informacji z cyklu Łódzkie remonty drogowe. Kilkanaście nowych miejsc parkingowych przybędzie na Nowomiejskiej, na odcinku od Północnej do Starego Rynku. Po obu stronach ulicy pojawią się zatoki postojowe, których wcześniej tu nie było. Jeszcze latem rozpocznie się remont Podrzecznej i Krótkiej. Odnowiana zostanie także Łagiewnicka na najbardziej zniszczonym odcinku od Zawiszy Czarnego do Wojska Polskiego. Na Zachodniej trwa przebudowa dróg pieszo-rowerowych i przystanków autobusowych. Od 28 czerwca startują prace na ulicach Świętego Wojciecha oraz Staroruckiej. Remont Świętego Wojciecha prowadzony będzie od Żgowskiej do Sternfelda. Droga będzie nieprzejezdna, ale docelowe wjazdy zostaną zachowane. Autobusy 75AB i nocny N3A pojadą zmienionymi trasami przez Szumną i Strzelecką. Na Staroruckiej w pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka Demokratyczna. Na czas trwania prac wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w stronę Demokratycznej. Zmienionymi trasami przez Ludzką i Przestrzenną pojadą autobusy 75A oraz N4AB.
6: El Radio.
8: El Radio. Dzień dobry, tu Tomek Miara. Serdecznie zapraszam na najbliższe 4 godziny w L Radio. Całe popołudnie mamy do zagospodarowania. Nie wiem, czy dotarły do Was te informacje, ale synoptycy przewidują, że w przyszłym tygodniu temperatura gdzieniegdzie w naszym kraju sięgnąć może nawet 40 stopni Celsjusza, o czym koniecznie muszę Wam opowiedzieć, no na pewno w tej godzinie w L Radio.
6: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia. Być może dotarła już do Was informacja, o której ja na pewno będę jeszcze dzisiaj mówił, że Instytut Meteorologii straszy nas w przyszłym tygodniu temperaturami rzędu 40 stopni. I od razu sobie pomyślałem, gdzie teraz na świecie może być tak ciepło, może być tak wręcz upalnie i gorąco. No na przykład w Bangkoku. Pewnie znacie taką słynną piosenkę One Night in Bangkok. Czy wiecie, że ten utwór pochodzi z musicalu? Musicalu Chess, czyli szachy, którego autorami byli współtwórcy szwedzkiego kwartetu ABBA, a więc chodzi o tę męską część, Benny i Björn. Angielski aktor i wokalista Murray Head rapuje zwrotki, natomiast śpiewa w tej piosence Anders Glenmark, szwedzki piosenkarz, autor tekstów i producent. Jeżeli komuś to, co dzieje się w naszej pogodzie, jest już za dużo, to sprawdziłem. W Bangkoku w nocy 30 stopni, w dzień 35, ale szalenie wilgotno.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie El Radia, no to czas nawiązać do tej informacji, którą się z wami dzisiaj witałem. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że już w przyszłym tygodniu do Polski dotrze kolejna fala upałów. Synoptycy przewidują, że po weekendzie temperatura w niektórych częściach kraju może sięgnąć nawet 40 stopni Celsjusza. W Lubuskim, Wielkopolskim, Kujawsko-Pomorskim oraz północnej części województwa dolnośląskiego temperatura może być tak właśnie w okolicach 40 stopni. W pozostałych województwach nie spadnie poniżej 30 i rzeczywiście sprawdziłem, w Łodzi w przyszłym tygodniu może być nawet 36.
1: To ci powiem, ale ci powiem... ciepła.
0: Więc jeżeli ktoś ma już dość globalnego ocieplenia, to chyba nadszedł czas, żeby przestać zrywać te plastikowe nakrętki.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 98 FM.
3: 98 FM.

0: Zbliża się 14.30, słuchacie El Radia, więc za chwilę zaprosimy Was na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. Kino pełne emocji, skrajnych namiętności i odważnych, artystycznych wizji powraca na wielki ekran. Kino Charlie zaprasza na kolejną odsłonę przeglądu Żuławski Kino Ekstazy, poświęconego twórczości jednego z najbardziej bezkompromisowych polskich reżyserów. Tym razem widzowie zobaczą Narwaną miłość, film inspirowany Idiotą Fiodora Dostojewskiego. To opowieść o skomplikowanych relacjach, namiętności i emocjach, które wymykają się wszelkiej kontroli. Charakterystyczny dla Andrzeja Żuławskiego intensywny styl, dynamiczna narracja i wyrazista warstwa muzyczna sprawiają, że seans pozostaje długo w pamięci. Początek seansu jutro o 20.15. Czasem o najtrudniejszych sprawach najłatwiej mówi się przez śmiech. Jutro w sukcesji wystąpi Antoni Syrek-Dąbrowski z najnowszym programem stand-upowym O tym nie rozmawiamy. Komik zabierze publiczność w podróż po myślach, które zwykle zachowujemy dla siebie. Będzie o codziennych absurdach, niezręcznych sytuacjach i tematach, o których często milczymy, choć dotyczą niemal każdego. Wszystko podane z charakterystycznym dla komika dystansem i humorem. Wieczór otworzy Kuba Wilczek, a organizatorzy przypominają, że wydarzenie przeznaczone jest wyłącznie dla dorosłych widzów. To propozycja dla tych, którzy lubią odważny stand-up i nie boją się śmiać z tego, co bywa najbardziej niewygodne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.

0: W związku z tym, że wakacje za pasem, to nic dziwnego, że niektórzy z Was pewnie coraz bardziej przychylnym wzrokiem patrzą w stronę lotniska. Sezon czarterowy na lotnisku w Łodzi rozpoczął się pod koniec kwietnia, od lotów do Turcji. W kolejnych tygodniach do siatki połączeń dołączyły Grecja i Albania. Na początku czerwca pojawiła się jedna z tegorocznych nowości, czyli Monastyr w Tunezji. To połączenie będzie dostępne do października, a od połowy czerwca podróżni mogą także latać, uwaga, do Bułgarii. Dzisiaj z Łodzi wystartują pierwsze w tym sezonie loty do Mars Alam w Egipcie. O, piękne miejsce, jak ktoś lubi snurkować, to absolutnie polecam. Jutro natomiast zainaugurowane zostanie nowe połączenie na Majorkę. Loty będą realizowane raz w tygodniu, w każdą środę do połowy września. Od razu przypomniał mi się taki żart. Ktoś napisał, że bardzo długo przekonywano go do morsowania. Nadszedł ten czas, w końcu się skusił.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, mamy dzisiaj 23 czerwca. No to sprawdźmy, co tam nam podpowiada kalendarz muzyczny. Dzisiaj swoje 42 urodziny świętuje Duffy, a właściwie to Amy Ann Duffy. Pochodząca z Walii, piosenkarka soulowo-popowa, której myślę, że największym przebojem jest Mercy, którego teraz posłuchamy.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie godzina 15, tu El Radio, już za chwilę czas na serwis.
1: Premier pokazał raport NIK-u w sprawie nieprawidłowości w szpitalach. Czy warto jutro zatankować? Za chwilę ceny maksymalne. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie już po przymusowej przeprowadzce.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Premier Donald Tusk przekazał wstępne wyniki z kontroli NIK-u w polskich szpitalach. To po kłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. NIK zbadał kwestię m.in. długości dyżurów pracowników ochrony zdrowia. I okazuje się, że lekarz rekordzista miał dyżur, który trwał 120 godzin non-stop. Z kolei jeden z pracowników wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego miał przepracować 17 godzin dziennie przez cały miesiąc. Czeka nas w tej sprawie poważna rozmowa z NFZ-em, komentuje wyniki kontroli premier Donald Tusk.
3: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach. Będę prosił także o odważniejsze propozycje ustawowe dotyczące naprawy systemu.
1: Premier zobowiązał też ministrów zdrowia i sprawiedliwości do przygotowania rozwiązań, które ukrócą proceder przyjmowania pacjentów poza kolejnością i wprowadzą skuteczne kary za takie praktyki. To już ostatnie dni z rządowym pakietem paliwowym i mechanizmem ceny maksymalnej. Wygasają z końcem czerwca. A póki co, jutro za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 97 groszy, za benzynę 98 6 zł 68 groszy, a za olej napędowy 6 zł 11 groszy za litr. Tym samym ceny benzyn minimalnie spadną w porównaniu z dzisiejszymi, a cena diesla się nie zmieni. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szykuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Stanie się to w przyszłym roku i dzięki temu przejazd tym odcinkiem będzie bezpłatny. Grzegorz Kozieł.
4: Umowa koncesyjna ze spółką Stal Eksport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice-Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
4: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem.
1: Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały odłowione i są już z dala od zabudowań. Zanim zostały wypuszczone w leśną głuszę, pobrano im krew do analizy i założono GPS-y. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zostaną na nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
6: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
1: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. A w dodatku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową amunicją.
7: El Radio, bliżej Ciebie.
8: Port lotniczy imienia Rejmonta w Łodzi rozpoczyna misję wakacje. W przyszłym tygodniu wraz z rozpoczęciem szkolnej przerwy na lotnisku startuje szczyt sezonu urlopowych czarterów. We wtorek lotniskowa straż pożarna powita salutem wodnym pierwszy samolot, który będzie woził turystów do Mars Alam w Egipcie. Natomiast w środę kolejny salut, tym razem na powitanie samolotu, który zabierze pierwszych turystów na hiszpańską wyspę Majorka.
9: Tego samego dnia po zmroku w ramach projektu Misja Wakacje lotnisko oraz TME Polówka zapraszają Łodzian na polówkowy biforek. Zaraz po starcie ostatniego tego dnia samolotu do Heraklionu na Krecie, na terenie lotniska można obejrzeć film Golden Eye z Piercem Brosnanem w roli Jamesa Bonda.
8: Mówi rzeczniczka lotniska Wioletta Gnacikowska. Przypominamy, że w tym sezonie z Łodzi można polecieć na zorganizowane wakacje do Albanii, Bułgarii, Egiptu, Grecji, na Majorkę, do Turcji i do Tunezji.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Całkiem przyzwoita pogoda w Łodzi i już tak powinno być do końca dnia. Zachmurzenie umiarkowane. Dzisiaj odczuwalna temperatura to tak w okolicach 26. W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12, czyli to raczej powinna być dobra noc. Jutro pogoda coś jak dziś, a nawet cieplej, bo ma być w okolicach 27 stopni. Zachmurzenie zaplanowano na jutro umiarkowane.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: El Radio. El Radio.
0: Przed nami kolejna godzina popołudnia w El Radio, na którą serdecznie zaprasza Tomek Miara. Dzień dobry.
7: El Radio.
12: El Radio.
7: 90,8 FM.
12: 90,8 FM. A ja lubię cię jak...

0: Już za chwilę w El Radio będziemy mieli dla Was informacje dla zmotoryzowanych, czyli powiemy, gdzie w tej chwili są już korki.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: O tej porze już kłopotów należy spodziewać się na ulicy Pabianickiej. Konstantynowska też robi się coraz bardziej tłoczna. Niestety zator już robi się też na Limanowskiego. Stoimy na Piłsudskiego, na pewno zwalnia Kopcińskiego, na Brzezińskiej też traficie na korek.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Roxana Węgiel w El Radio, może warto powiedzieć, że Roxana jest właśnie w swojej całkiem sporej trasie koncertowej. W ostatnią niedzielę można ją było na żywo zobaczyć w Warszawie, a wszystko to w ramach Roxy Summer Tour 2026. Łącznie w ramach tej trasy koncertowej zaplanowano aż 58 występów na terenie Polski, ale nie tylko. Co czyni trasę jedną z najbardziej intensywnych w dotychczasowej karierze tej ciągle jeszcze bardzo młodej artystki. Wszystko zaczęło się 2 maja, natomiast wielki finał przewidziano na 10 października w Warszawie. Jak już wspomniałem, w ostatni weekend można ją było zobaczyć w Warszawie. Teraz przenosi się na Śląsk, bo przez piątek, sobotę i niedzielę będzie można ją kolejno zobaczyć w Chorzowie, w Tychach, Bełchatowie i w Bytomiu. Sprawdziłem całą trasę koncertową i widzę, że nie ma na tej trasie przewidzianej Łodzi, chociaż są tam jeszcze terminy, które nie zostały doprecyzowane co do tego, gdzie te koncerty się odbędą, więc być może będzie szansa, żeby Roxy w Łodzi na żywo zobaczyć.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 15.30, słuchacie El Radia, za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Przemysław Nazę, zapraszam. Raport Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach na polskich porodówkach nie wspomina o łódzkich placówkach. Wynika z niego, że na 23 oddziałach w kraju lekarze pracowali zbyt długo, opłaty pobierane były nielegalnie, odsetek cesarskich cięć był zbyt wysoki, a wszystkiemu towarzyszył chaos organizacyjny. Katarzyna Giedroyć z łódzkiego szpitala Modorowicza zapewnia, że NIK nie kontrolowała porodówki przy Wileńskiej, a pacjentki mogą być spokojne o jakość opieki okołoporodowej w tej placówce.
5: My mamy podpisaną umowę z NFZ-em, ponieważ jesteśmy placówką publiczną, no to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami. A to, że w innych szpitalach, szczególnie niepublicznych, mogą się zdarzać różnego rodzaju nieprawidłowości, była mowa o tych cesarskich cięciach, no to po prostu znamy to z opowieści, a nie z tego, co tutaj jest realizowane w naszej placówce.
4: Przedstawiciele Madorowicza zapewniają jednocześnie, że na zabieg cesarskiego cięcia kierowane są tylko te pacjentki, które mają wskazania medyczne. Jest on również wykonywany interwencyjnie, ale wyłącznie jeśli zajdzie pilna konieczność. W obchodzonym dzisiaj Dniu Ojca warto odnotować, że współcześni polscy tatusiowie coraz bardziej angażują się w wychowywanie dzieci. Jednak mimo to wiele związków rozpada się, kiedy rodzicielskie obowiązki za bardzo przytłaczają i uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia, uważa terapeutka Aga Rogala. Jej zdaniem takie rodzicielskie problemy mogą zniechęcać młodych ludzi do zakładania rodzin i wychowywania dzieci.
6: Czasy się trochę zmieniły i my dość niechętnie współcześnie rezygnujemy z wolności, swobody. Wokół tego mam wrażenie, teraz się nasze życie kręci, żeby się spełniać, realizować, self-care, self-to, a dziecko, no nie jest o tym.
4: Trend ten widać także w Łódzkiem. Region od lat notuje spadek liczby urodzeń. W ubiegłym roku w województwie łódzkim na świat przyszło niespełna 15 tysięcy dzieci, a Łódzkie pozostaje jednym z najstarszych demograficznie regionów w kraju. Politechnika Łódzka piąta w rankingu polskich uczelni technicznych i ósma w zestawieniu placówek akademickich. W tym drugim zestawieniu na 20. miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki, 5 miejsc wyżej znalazł się Uniwersytet Medyczny. Dla dwóch pierwszych uczelni to awans, dla medyka spadek. W rankingu perspektywy na znacznie dalszych miejscach znalazły się także dwie prywatne uczelnie z Łodzi: Społeczna Akademia Nauk i Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Ranking perspektyw to coroczne ogólnopolskie zestawienie przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, które ocenia i klasyfikuje polskie szkoły średnie oraz uczelnie wyższe. Służy uczniom, rodzicom i kandydatom jako narzędzie ułatwiające wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Niektóre ulice w tej chwili już oznaczają dłuższą, wolniejszą jazdę. O tym powiemy wam w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Na trasie WZ w kierunku Redkini na pewno traficie na korek Dąbrowskiego przy Podgórnej. W kierunku Rydza tutaj też na pewno są utrudnienia. Krzemieniecka od Konstantynowskiej do Bandurskiego stoimy. Konstantynowska cała w kierunku Włókniarzy też jedziemy wolno. Zachodnia Ogrodowa na pewno traficie na utrudnienia. Limanowskiego Zachodnia też wszystko stoi. Rondo Solidarności. Tu przyda się sporo cierpliwości.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: czas, żeby opowiedzieć Wam w El Radio trochę więcej o filmie, który był realizowany w naszym mieście. W tym tygodniu to Pułkownik Kwiatkowski, czyli film fabularny z 1995 roku, wyreżyserowany przez Kazimierza Kuca. Film jest oparty na prawdziwych wydarzeniach.
1: Sierżant Dudek! Pokażcie małego. Mamy tu do czynienia z ostrą incredibile diotą.
2: Incrudo?
1: Pan major zechce zobaczyć.
3: Niezdolny do służby wojskowej.
1: Chyba nie chcemy trzymać wojska eunuchów.
0: W filmie zobaczyliśmy plejadę polskich aktorów na czele z Markiem Kondratem w głównej roli, ale też Zbigniewem Zamachowskim, Krzysztofem Globiszem czy Renatą Dancewicz. To jest historia lekarza Andrzeja Kwiatkowskiego, który w wyniku zbiegu okoliczności postanawia podszywać się pod funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa. Pod przykrywką komunistycznego działacza udaje mu się uwolnić przetrzymywanych w areszcie żołnierzy Armii Krajowej.
1: No, co tam jajec? Zabezpieczyliście meble?
4: Tak, towarzyszu pułkowniku. Przekazujemy je do Komitetu Powiatowego PPR. Oni tam nie mają na czym siedzieć.
1: A może sobie pokoik przesłuchań urządzicie w stylu Ampir? To bardzo niepolityczne, jajec. Bardzo niepolityczne. Jak to będzie wyglądało, że członek partii robotniczej zasiada na złoconych meblach?
4: No, rzeczywiście. Niepolityczne. To co robić?
1: Zadzwońcie do muzeum, do Łodzi. Niech przyjdą człowieka i niech zabiera meble. Jesteście za to odpowiedzialni. Cześć.
0: Ten film otrzymał nagrody za pierwszoplanową rolę męską dla Marka Kondrata i nagrodę dla Renaty Dancewicz za rolę drugoplanową na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1995 roku. Jutro o tej porze znowu w El Radio opowiem Wam trochę więcej na temat tego filmu.
5: El Radio.
6: El Radio.
5: 90,8 FM.
6: 90,8 FM.

0: Jest już prawie godzina 16, w El Radiu za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
6: Upały w natarciu, w weekend termometry rozżarzą się do czerwoności. Coraz goręcej też na linii Warszawa-Kijów. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek.
7: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
6: Miriam Lipińska. Nawet 34 stopnie mogą jutro pokazać termometry miejscami na zachodzie kraju, a z każdym dniem będzie coraz goręcej w całej Polsce. Część z nas szuka ochłody nad wodą. Trzeba jednak uważać, by nie doznać szoku termicznego, ostrzega Andrzej Klaudel z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Wchodzimy delikatnie po kolana, opryskujemy, schładzamy wodą te najbardziej ukrwione miejsca ciała, więc okolice klatki piersiowej, karku, głowy i wtedy po przyzwyczajeniu organizmu do wody możemy wejść, bo przy gwałtownym wpadnięciu do wody może nastąpić tak zwany wstrząs termiczny.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w upalne dni ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo niegazowanej wody, odstawić alkohol i nie zostawiać dzieci ani zwierząt w samochodzie. Ukraińska premier Julia Swyrydenko zamiast prezydenta Wołodymyra Zełenskiego będzie reprezentować Ukrainę na ruszającej jutro w Gdańsku konferencji o odbudowie Ukrainy. To nieporozumienie. Prezydent Zełenski jest współorganizatorem tej konferencji, ocenia poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
9: To on razem z premierem Tuskiem podpisywał zaproszenia, więc no nie wiem, jak współorganizatorzy działają wspólnie i w porozumieniu, skoro jeden z nich ostentacyjnie na imprezę, którą organizuje, nie przyjeżdża.
6: Lepiej by było, gdyby Wołodymyr Zełenski pojawił się w Gdańsku, mówi z kolei wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u, który jednocześnie podkreśla wagę tego wydarzenia.
10: Polska nie może zostać w tyle w dziele odbudowy Ukrainy, skoro jest państwem, które ze wszystkich krajów europejskich pomogło Ukrainie najmocniej.
6: Obecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku to pokłosie napięć na linii Warszawa-Kijów, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska imię bohaterów odpowiedzialnej za rzeź Polaków na Wołyniu UPA. W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Mediatorami w sporze między Warszawą a Kijowem chcą być Litwa i Komisja Europejska. Ta ostatnia dodała, że jedyną osobą, która cieszy się z obecnej sytuacji, jest Władimir Putin. Na propozycję odpowiedział już rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak stwierdził, Polska w relacjach z Ukrainą nie potrzebuje pośrednictwa. Dodał, że obecna sytuacja między Warszawą i Kijowem jest trudniejsza niż bywała wcześniej, ale w interesie obu krajów jest deeskalowanie sporu. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Dziś podpisano umowę na jego budowę w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
11: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
6: Jednostka będzie wyposażona w najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie płynąć z pomocą nawet w ekstremalnych warunkach. Statek ma być gotowy za 2,5 roku. I jeszcze na koniec zaglądamy do łódzkiego zoo. W weekend Orientarium otworzy nowy wybieg zewnętrzny dla orangutanów sumatrzańskich. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie można podziwiać te zwierzęta.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Chyba na pogodę dzisiaj w Łodzi narzekać nie możemy. Zachmurzenie jest umiarkowane i to się raczej już do końca dnia nie zmieni. Na termometrach tak w okolicach 26. W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12. Jutro pogoda w Łodzi podobna do dzisiejszej, czyli zachmurzenie umiarkowane, ale nawet odrobinę cieplej, bo ma być tak w okolicach 27.
12: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
13: El Radio. El Radio.
0: Co prawda to dopiero w październiku, ale bilety już są w sprzedaży. Do Łodzi przyjedzie kolejna wielka gwiazda, no przynajmniej wielka w latach 80. i 90. O kim mowa, to wyjaśni się za kilka chwil w El Radio.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: Które ulice w tej chwili są zakorkowane, gdzie jedziemy wolno? Informacje dla zmotoryzowanych w El Radio już za chwilę.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: też odcinkami zwalnia. Konstantynowska jedziemy wolno, Limanowskiego też na pewno zator. Trasa WZ o tej porze chyba nikogo nie dziwi, że tu są kłopoty. Na Kopcińskiego też jedziemy wolniej. No i Brzezińska i Rokicińska o tej porze chyba też nikt nie jest zdziwiony, że jedziemy wolniej.
1: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: słuchacie El Radia, jeżeli ktoś lubi podróże sentymentalne, a myślę sobie, że jeżeli dobrze bawiliście się ostatnio na koncercie DJ Bobo, to jest dla Was też propozycja. Sandra należy do grona najpopularniejszych europejskich artystek. Muzyki pop światową sławę zdobyła w połowie lat 80. dzięki takiemu wielkiemu przebojowi I'll Be Never Be Maria Magdalena, który trafił na pierwsze miejsce list przebojów w ponad 20 krajach. No i teraz Sandra okazuje się, że ciągle jest, koncertuje i ma się świetnie. 13 października, to będzie wtorek, może warto sobie już gdzieś w kalendarzu zapisać, Sandra przyjedzie do Łodzi i wystąpi w Sport Arenie przy Alei Unii Lubelskiej 2. Bilety na ten koncert już są dostępne w sprzedaży.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 16:30, czyli w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Ciebie? Tak, to Bestune. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestune AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
4: Przemysław Nazet. Zapraszam. Szpital Jonszera w Łodzi zyskał nowoczesną salę dydaktyczno-konferencyjną. Przestrzeń będzie służyć szkoleniom lekarzy, pielęgniarek oraz studentów medycyny. Prezydent Hanna Zdanowska podkreśla, że nowa sala to nie tylko miejsce spotkań i podnoszenia kwalifikacji personelu, ale również symbol dbałości o historię placówki założonej przez łódzkich fabrykantów Karolów, Jonszera i Scheiblera.
5: Stworzyli chyba jeden z najbardziej nowoczesnych szpitali w Królestwie Polskim, a warto też i w jakiś sposób ich obecność tu właśnie w tym miejscu upamiętnić, w związku z czym to jest też jeden z elementów, który jest dla nas, dla Łodzian, bardzo istotny.
4: Nowa sala to dopiero początek współpracy Jonszera z TME, jedną z największych firm elektronicznych na świecie. Kolejnym krokiem będzie modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. W Dniu Ojca szczególne uczucia towarzyszą tym mężczyznom, którzy oczekują na narodziny swoich dzieci. Na korytarzach łódzkich porodówek poddenerwowani przyszli tatusiowie zastanawiają się, jak będzie wyglądała ich nowa życiowa rola, ale także z poczuciem humoru rozmyślają o płynących z tego korzyściach.
6: Wydaje mi się, że dziecko z pewnego punktu widzenia może stanowić świetną wymówkę na chodzenie do kina, na filmy o superbohaterach, które tatusiowie lubią, ale mamusia czasem nie chce na nie chodzić. W moim przypadku będzie to synek, więc to pójście na filmy Marvela do kina może być i układanie klocków może być po prostu świetną wymówką, żeby spędzać czas w taki, jaki samemu się lubi, samemu pamięta się z dzieciństwa.
4: W Polsce Dzień Ojca obchodzony jest od 1965 roku. A inicjatorem tego święta był Łódzki Ekspres Ilustrowany. Łódź zwiększa wsparcie dla miejskich zespołów folklorystycznych. Po raz pierwszy w budżecie miasta zabezpieczono 150 tysięcy złotych na rozwój trzech zespołów działających w miejskiej strefie kultury. Harnama, Anilany oraz zespołu pieśni i tańca Łódź. Każdy z nich otrzyma po 50 tysięcy złotych.
7: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia i tutaj też mieliśmy sygnały dotyczące infrastruktury. Przede wszystkim czy infrastruktury sceny, czy właśnie zaplecza magazynowego, sposób przechowywania tych kostiumów. Były sygnały dotyczące pewnych choreografii, jakby zleceń choreograficznych.
4: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury. Miasto podkreśla, że inwestuje nie tylko w infrastrukturę, trwają remonty siedzib zespołów, ale także w rozwój młodych artystów. Jak przekonują władze Łodzi, folklor nie traci na popularności. Do zespołów wciąż zgłaszają się nowe osoby. Właśnie trwa nabór do Harnama, który w przyszłym roku będzie świętował 80-lecie działalności.
3: El Radio. Warto wiedzieć. I co?

0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Ciągle są kłopoty na ulicy Fabianickiej, Aleja Włókniarzy już zwalnia, Konstantynowska zakorkowana, Limanowskiego też spory zator. Trasa WZ o tej porze wiadomo, są kłopoty na Kopcińskiego, też trzeba będzie zwolnić. Brzezińska, Rokicińska, Zgierska, tu wszędzie traficie na fragmenty, gdzie trzeba będzie jechać zdecydowanie wolniej niż zazwyczaj.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: gra dla Was El Radio. Czytam o tym, że ponad 1500 sztuk odzieży z podrobionymi znakami światowych marek przejęli funkcjonariusze łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej, czyli mówiąc krótko, udało im się skonfiskować podróbki. Towary znaleziono na rynku bałuckim w Łodzi oraz na targowisku w Działoszynie i jest to niewątpliwy sukces urzędników. Natomiast gdzieś oczyma wyobraźni właśnie widzę, jak delikatnie spływa łza po policzku faceta, który za chwilę będzie musiał każdy ten fatałaszek sfinansować z własnego portfela, ale niestety płacąc za oryginały.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Jest już prawie godzina 17, słuchacie El Radia. Już za chwilę czas na serwis.
1: Reklama.
2: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do ciebie? Tak, to Bestiun. Teraz w wyprzedaży rocznika. B70, dynamiczna limuzyna od 99 900. A może T77, rodzinny SUV z automatyczną skrzynią biegów w standardzie od 89 900. Przyjdź na jazdę testową i wygraj samochód. Zapraszamy do salonu Bestiun AT Moto Łódź, ulica Strykowska 131.
3: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
4: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
5: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
1: Po reklamie.
6: Odprawa ministra z wojewodami i służbami przed falą upałów. Gdzie są pieniądze oddane Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka? Złoty tuż przed wakacjami nieco osłabł, ale i tak nie ma powodów do narzekań.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Miriam Lipińska. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą w najbliższych dniach pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Trwa spór o to, co stało się z pieniędzmi zwróconymi Szpitalowi Południowemu przez Dawida Kacprzyka. Lekarz milioner skorygował ponad 30 faktur i oddał placówce ponad 500 000 złotych. Politycy PiSu po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w szpitalu twierdzą, że zwrócone środki zaksięgowano na koncie placówki, mówi posłanka Anna Kwiecień.
8: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
6: Ale prokuratura twierdzi, że szpital odesłał pieniądze Kacprzykowi.
9: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
6: Mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej. Polski złoty u progu wakacji nieznacznie słabnie. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Bieżący kurs złotego do euro, dolara czy funta to jedno, a drugie to kurs realny, pokazujący ile faktycznie możemy kupić. I tu jest już całkiem nieźle, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
10: Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo.
6: Jak Hiszpania czy Grecja. Nasza siła nabywcza za granicą rośnie również dzięki coraz wyższym pensjom. Kilometrowe korki na A2 pod Poznaniem przez część wakacji staną się nieodłącznym elementem tej trasy. To z powodu wymiany nawierzchni na węźle Krzesiny. Zwężenia są na wjeździe na autostradę od strony miasta, ale także na zjeździe do Poznania. Kierowcy zachwyceni nie są.
11: W godzinach szczytu to już w ogóle jest i z jednej i z drugiej strony. Bardzo ciężko.
12: Myślę, że 10-15 minut zajmuje mi na pewno więcej z pracy dojazd do domu.
6: Prace mają potrwać 5 tygodni, czyli do końca lipca. Będą nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął dziś rozporządzenie w tej sprawie. Po zmianach z poziomu aplikacji będzie można m.in. elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, a także uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów i części dokumentów zawodowych. Łatwiejszy dostęp do swoich danych zyskają też kierowcy. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy Forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo mają jedzenia aż nadto. Funkcje naturalnych kosiarek, owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Całkiem przyzwoita pogoda w Łodzi i już tak powinno być do końca dnia. Zachmurzenie umiarkowane. Dzisiaj odczuwalna temperatura to tak w okolicach 26. W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12, czyli to raczej powinna być dobra noc. Jutro pogoda coś jak dziś, a nawet cieplej, bo ma być w okolicach 27 stopni. Zachmurzenie zaplanowano na jutro umiarkowane.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
15: El Radio.
0: Ostatnio wam się już chwaliłem, że mam zupełnie nową rozrywkę. Lubię od czasu do czasu zajrzeć do kryminalnych kronik policyjnych, bo tam można trafić prawdziwe perełki i właśnie taka w El Radio za dosłownie kilka chwil.
1: El Radio.
15: El Radio.
1: 98 FM.
15: 98 FM.

0: Niektóre ulice w tej chwili oznaczają wolną jazdę, gdzie mamy największe korki w Łodzi. O tym powiemy Wam już za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Aleja Włókniarzy, Konstantynowska czy Limanowskiego, w tym rejonie na pewno ciągle jeszcze traficie na wzmożony ruch. Pewnie chwilami trzeba będzie zwolnić na Kopcińskiego, sporo aut jedzie Brzezińską, Rokicińska nie wygląda w tej chwili lepiej, na Zgierskiej dość wzmożony ruch, raczej nie jest to płynna jazda jeszcze w tej chwili.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Gra dla was El Radio. Czytam właśnie o policjantach z Łodzi, którzy zatrzymali 42-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. W sumie nic szczególnego, po prostu udana akcja, należą się policji gratulacje, ale mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania, przechodząc przez okno do sąsiedniego mieszkania, gdzie ukrył się za firanką. No cóż, misterny plan się niestety nie powiódł, ta maskarada została odkryta i tak sobie pomyślałem, dzisiaj mamy Dzień Ojca, ja też miło wspominam zabawy w chowanego i ciepło zimno.
1: El Radio. El Radio.

0: Jest już prawie 17:30, to czas, żeby za chwilę w El Radio zaprosić Was na serwis.
1: Reklama.
2: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
4: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie. El Radio. Bliżej Ciebie.
8: Przemysław Nazet. Zapraszam. Kolejnych 5 osób zamieszanych w działalność gangu oszustów wpadło w ręce łódzkich policjantów. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta oraz 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grupa działała na terenie całego kraju od 2024 roku, wykorzystując metodę oszustw na policjanta.
9: Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP oraz pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji służb.
8: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ofiary oszustów straciły co najmniej 820 tysięcy złotych, choć rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od początku śledztwa prowadzonego w tej sprawie zatrzymano już 19 osób. Przed łódzkimi seniorami kolejne szanse na realizację własnych pomysłów. Miasto rozstrzygnęło konkurs mikrograntów dla osób 60+ i działających na ich rzecz organizacji. Dofinansowanie otrzymało 27 oddolnych inicjatyw, a każda z nich może liczyć na wsparcie od 2,5 do 5 tysięcy złotych.
10: Pomagają zapełnić luki w ofercie i też pozwalają odpowiadać na potrzeby osób, które przychodzą do nas na co dzień. I dzięki temu właśnie, że są mikrogranty, to możemy czasami coś sprawdzić, czy zadziała, a czasami po prostu odpowiedzieć na potrzebę zgłaszaną przez osoby senioralne.
8: Mówi Oksana Hałatyn-Burda z Fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Program ma zachęcać seniorów do aktywności, integracji i działania na rzecz lokalnych społeczności. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. treningi pamięci, zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy międzypokoleniowe. Łódź przygotowuje się do jubileuszowej 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Wydarzenie odbędzie się od 20 do 30 sierpnia pod hasłem Wywroty. W programie znalazło się ponad 40 spektakli, koncertów i wydarzeń performatywnych z udziałem artystów z Polski oraz wielu krajów Europy.
11: Dla nas najistotniejsze jest nie tyle prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze.
8: Mówi dyrektor festiwalu Tomasz Rodowicz. Tegoroczna edycja po raz pierwszy wyjdzie poza Fabrykę Sztuki i zagości także w przestrzeniach Fuzji oraz Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Organizatorzy zapowiadają spektakle dla dorosłych, młodzieży i dzieci, koncerty, nowy cyrk oraz spotkania z twórcami.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Ostatnie popołudniowe informacje dla zmotoryzowanych już czekają. Przekażemy je Wam za dosłownie kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
1: Myślę, że już można oznajmić, że dzisiejszy szczyt komunikacyjny właśnie dobiega końca, chociaż jeszcze są dwie ulice, na które pewnie o tej porze trzeba będzie zwrócić uwagę. Brzezińska i Rokicińska, tu jeszcze ciągle trzeba będzie jechać odrobinę wolniej, szerokiej, bezpiecznej drogi i spokojnego powrotu do domu.
0: Sponsorem po drodze jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.

0: Teraz w El Radiu zaprezentuję Wam piosenkę, którą pewnie znacie, ale być może nie słyszeliście jej w tym wykonaniu, w tej wersji. Dzisiaj mamy 48. rocznicę wydania albumu grupy Bonnie M. zatytułowanego Night Flight to Venice. Jednym z największych przebojów na tej płycie i myślę sobie, że w ogóle w dorobku grupy Bonnie M. jest legendarny Rasputin. No ale w związku z tym, że ta piosenka ma już prawie pół wieku, a ja chciałbym Wam zagrać wersję aktualną, no to udało mi się znaleźć wersję tej piosenki sprzed dosłownie 3 lat. Artysta ukrywający się pod pseudonimem Majestic, jakkolwiek to zabrzmi, dał drugie życie Rasputinowi.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie godzinę 18. To wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj w czasie naszego popołudniowego spotkania w El Radio. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara. O 18.00 posłuchajcie jeszcze serwisu.
1: Bez Zełenskiego prowadzone będą w Gdańsku rozmowy o odbudowie Ukrainy. Koniec szkoły i koniec marzeń nauczycieli o podwyżkach w tym roku. Upały przeszkadzają turystom w zwiedzaniu wieży Eiffla.
2: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na rozpoczynającej się za dwa dni konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. Zamiast Zełenskiego pojawi się premier Ukrainy Julia Sfyrydenko. Nieobecność ukraińskiego przywódcy to wynik sporu, jaki wybuchł ostatnio na linii Warszawa-Kijów. Po tym jak Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek imię bohaterów UPA, w Polsce niemal wszyscy politycy skrytykowali tę decyzję, a Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Gdzie są pieniądze doktora Dawida Kacprzyka, który zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych? W związku z krytyką były koordynator SOR-u w Lecznicy postanowił zwrócić warszawskiemu szpitalowi część wypłaty. Pieniądze miały faktycznie pojawić się na koncie szpitala, ale informacje te dementuje prokuratura. Na tropie wpłaconych pieniędzy jest Ben O'Connor.
3: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
4: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie, mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
3: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
5: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
3: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo Szpitala Południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy.
1: Kończy się rok szkolny. Dla nauczycieli to gorzki koniec, bo bez podwyżek. Resort edukacji proponuje co prawda 3% od przyszłego roku. Nawet minister edukacji przyznaje, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
6: Dla części nauczycieli coraz bardziej znaczącej prawdziwym wyzwaniem jest to, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy.
1: Minister Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową. Operatorzy wieży Eiffla zamknęli tę popularną atrakcję turystyczną ze względu na upały. Ostatnia noc w Paryżu była najgorętszą w historii prowadzonych od 1947 roku pomiarów. W Puzosz na zachodzie Francji po zmroku zanotowano temperaturę prawie 29 stopni. Dziś w ciągu dnia temperatura w wielu miastach przekroczyła 40 stopni. Takie upały powodują silny dyskomfort wśród mieszkańców.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny.
1: Fala upałów nadciąga także do Polski. Według prognoz już w czwartek temperatury w naszym kraju mają wzrosnąć nawet do 36 stopni.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego powrócili do treningów. Wczoraj przechodzili testy motoryczne, a dziś pierwszy raz wyszli na boisko.
9: Cały tydzień trenujemy na swoich obiektach. W niedzielę wyjeżdżamy na obóz do Buzka Zdrój. Tam rozgramy jeden sparing i tu mogę powiedzieć, że będzie jedna zmiana. Zagramy z Dynamem Bukareszt zamiast ze Stalą Mielec. I na powrocie w sobotę zmierzymy się z Radomiakiem Radom już w Radomiu. I wracamy na swoje obiekty i będziemy grali co tydzień sparing aż do ligi.
8: Mówił trener ŁKS-u Grzegorz Szoka. Na pierwszym treningu ŁKS-u zameldowało się 29 zawodników. Nie było wśród nich Mateusza Lewandowskiego, który nie będzie już grał przy Alei Unii. Trenowali nowi piłkarze. Damian Węglarz i James Rhodes, Dominik Sokół, Marcel Błachewicz, Bartosz Farbiszewski, Julian Kiblinger i Karol Podliński. W zajęciach wziął udział także Mateusz Wysokiński, którego przyszłość w kontekście gry w łódzkim klubie wkrótce się wyjaśni. Obecnie największe problemy kadrowe sportowe ŁKS ma w środku drugiej linii. Izraelskie media informują o tym, że cypryjski stoper Widzewa Stelios Andreou może przejść do Maccabi Tel Aviv. Ocenia się, że Widzew na tym transferze mógłby zarobić około 700 tysięcy euro. Zapewne gdyby reprezentant Cypru miał szansę częściej pojawiać się na boisku, to tę plotkę transferową można by uznać za mało prawdopodobną. Jednak po sprowadzeniu Przemysława Wiśniewskiego i Steve'a Kapuadiego Andreou grał mało, a częściej musiał łatać dziury na prawej stronie obrony niż w środku. Bramkarza Widzewa Macieja Kikolskiego łączy się z GKS-em Katowice, a po odejściu Samuela Kozlowskiego na lewej stronie obrony z Christopherem Czengiem ma rywalizować reprezentant Islandii Logi Tomasson, który obecnie występuje w tureckim Samsun Sporze.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: To jest El Radio. Na 98 FM.
11: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nadciągają upały niespotykane w naszym kraju, lekarze ostrzegają. Prezydent Warszawy chwali się, że usuną polityków z miejskich spółek. Gorąca top lista najlepszych uczelni polskich już dostępna, przygotowana specjalnie dla tegorocznych maturzystów.
1: El Radio. Warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższy weekend, a zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma mało charakterystyczne objawy, mówi kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
2: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciami. Osłabienia.
0: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od jutrzejszego popołudnia. W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, poinformował na Platformie X prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jak zaznaczył, dziś dopięte zostały wszystkie formalności. Ani prezydent, ani stołeczny ratusz nie przekazali, o które spółki chodzi, ani też, którzy politycy zostali odwołani. Odwołania w miejskich szpitalach są pokłosiem afery z udziałem lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Spore utrudnienia w Gdańsku od jutra do piątku w związku z zaplanowaną konferencją na rzecz odbudowy Ukrainy. Mieszkańców i turystów będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu, parkowaniu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Największych utrudnień należy spodziewać się w rejonie Letnicy, Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Już wiadomo, że na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Po nazwaniu przez Zełenskiego imieniem bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych Ukrainy, a potem po odebraniu mu za to przez polskiego prezydenta Orderu Orła Białego, trwa konflikt na linii Polska-Ukraina. Premier krytykował zarówno decyzję najpierw prezydenta Ukrainy, a potem Polski. Teraz mówi, że budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich jest nie tylko wyrazem przyzwoitości, ale też po prostu się opłaca.
3: W tym duchu przygotowywaliśmy konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie. Niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie, ta konferencja się tak czy inaczej odbędzie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
0: Na rozpoczynającej się w czwartek konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy zamiast Zełenskiego pojawi się premier Julia Sfyrydenko. Tegoroczni maturzyści mogą już zapoznać się z tegorocznym rankingiem uczelni. Jak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw, to Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią akademicką w naszym kraju. Tuż za UW na podium plasują się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, zauważa inicjator i kierownik rankingów Perspektyw Waldemar Siwiński.
4: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Popularne wśród maturzystów rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Angel Ghana mogą sobie już dziś zapewnić awans do fazy pucharowej mundialu. Obie ekipy rywalizację w grupie L rozpoczęły od wygranej. Ghana skromnie i szczęśliwie pokonała Panamę, a Anglicy w pięknym stylu ograli Chorwację 4-2. Jeśli utrzymamy taki poziom, możemy dojść daleko, mówi pomocnik Declan Rice. Znamy nasz poziom, wiemy, czego się od nas wymaga. Ten występ w drugiej połowie przeciwko Chorwacji powinien być dla nas takim punktem odniesienia. Tak powinniśmy grać od samego początku i w takim tempie w każdym kolejnym spotkaniu. Jeśli to się uda, to biorąc pod uwagę głębokość naszego składu, myślę, że jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika na świecie. W drugim meczu w tej grupie Panama zagra z Chorwacją. W grupie K Portugalia gra z Uzbekistanem, a nad ranem Kolumbia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Emocje w fazie grupowej byłyby pewnie dużo większe, gdyby na turnieju grali Polacy. Niestety nam w tym roku pozostaje kibicować kadrze w Lidze Narodów. Zespół Jana Urbana zagra tym razem w dywizji B. Rywalami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja. A sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski mówi, jaki jest plan na te spotkania.
7: Dyskusje oczywiście też jeszcze trwają, ale tak na dzisiaj wygląda to prawdopodobnie tak, że dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda. Oczywiście te decyzje jeszcze formalnie w 100% nie zapadły, ale to okienko wrześniowe, wrześniowo-październikowe, na pewno dwa mecze w Warszawie.
6: A pierwszy z tych dwóch warszawskich meczów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Mecz o piłkarski Superpuchar Polski jednak nie odbędzie się we Wrocławiu. Tak pierwotnie zdecydował PZPN, łamiąc zasadę, że pojedynek jest rozgrywany na boisku Mistrza Polski. Decyzja nie podobała się ani klubom, ani kibicom, zatem mecz jednak zostanie rozegrany w Poznaniu. Lech podejmie Górnika Zabrze 16 lipca. Polscy siatkarze rozpoczną jutro drugi turniej w Lidze Narodów, tym razem przed własną publicznością w Gliwicach. Ich rywalami będą kolejno Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Po pierwszym turnieju nasz zespół ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.
8: 98 FM.

0: El Radio. El Radio. W Łodzi.
1: Na 98 FM. I won't ever be on the right side.

0: Fala upałów przed nami. Duże miasta szykują się, by ulżyć mieszkańcom. Umowy o odbudowie Ukrainy nie są zagrożone mimo nieobecności Zełenskiego. Ratownicy morscy dostaną nowy statek.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Największe polskie miasta przygotowują się na uderzenie gorąca. Już jutro w niektórych miejscach na zachodzie kraju temperatura ma przekroczyć 30 stopni w cieniu, a w następnych dniach skwar będzie już w całej Polsce. W Warszawie jutro uruchomione będą kurtyny wodne i zraszacze, rozmieszczone przede wszystkim w najbardziej zaludnionych miejscach, mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
2: Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa.
0: Dodatkowo w stolicy działa kilkadziesiąt miejsc chłodu, czyli klimatyzowanych przestrzeni w budynkach miejskich, gdzie można schronić się przed skwarem. Największe upały mają nadejść w weekend, kiedy temperatura w wielu miejscach przekroczy 35 stopni. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż obecność Wołodymyra Zełenskiego, przekonują rządzący. Pytanie o rozpoczynającą się w czwartek w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Zełenski razem z polskim premierem Donaldem Tuskiem są organizatorami całego wydarzenia, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
3: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
0: Wołodymyr Zełenskiego w Gdańsku zastąpi premier Ukrainy Julia Sferydenko. Pożar w drugim najwyższym budynku w Hiszpanii. Ogień pojawił się na 25. piętrze wieżowca w Madrycie. To wieża należąca do firmy energetycznej Moewe. W sieci pojawiły się nagrania, na których widać dym wydobywający się z budynku. Pracownicy firmy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Wieża Moewe jest drugim co do wysokości budynkiem w Hiszpanii, mierzącym 248 metrów, o zaledwie 1 metr mniej niż sąsiednia wieża Crystal. To jedna z charakterystycznych czterech wież w dzielnicy finansowej w północnej części stolicy Hiszpanii. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dziś umowy powstanie w polskiej stoczni remontowa Shipbuilding i znacząco poprawi możliwość niesienia pomocy na Bałtyku, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
4: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, bezpiecznego ich eskortowania do portów, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają.
0: Jednostka ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Pruska.
5: Najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli po prostu zawsze będziemy na miejscu. Cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
0: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12, czyli to raczej powinna być dobra noc. Jutro pogoda coś jak dziś, a nawet cieplej, bo ma być w okolicach 27 stopni. Zachmurzenie zaplanowano na jutro umiarkowane.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
9: El Radio. El Radio. 90.

0: Za granicą stać nas na coraz więcej, mimo że polska złotówka słabnie. Fala gorąca zbliża się do Polski. Pierwsze uderzenie już jutro. Polskie tenisistki i tenisiści szykują się do Wimbledonu.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Polski złoty akurat przed sezonem urlopowym zaczął słabnąć. Waluty na zagraniczne urlopy kupimy więc teraz trochę drożej, ale tylko trochę. Co więcej, analitycy mówią, że lipiec historycznie sprzyja umocnieniu złotego, ale ten bieżący kurs złotego do euro, dolarów czy funtów kupowanych na wakacje to jedna sprawa, a druga to kurs realny, pokazujący naszą siłę nabywczą za granicą, czyli że stać nas na więcej.
2: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej.
0: Mówi analityk XTB Michał Staniak.
2: Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej.
0: A na to oczywiście wpływają też coraz wyższe pensje w przeliczeniu na euro. Płace w Polsce przez ostatnich 5 lat, jak zauważyli ostatnio analitycy banku Pekao S.A., podwoiły się. Służby szykują się na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mają pokazać nawet 36 stopni w cieniu w najbliższy weekend. Ukraina utrzymuje stały kontakt dyplomatyczny z Polską, pracuje nad łagodzeniem napięć i opowiada się za dialogiem, także w sprawach trudnej przeszłości historycznej. Deklarując gotowość do dalszych rozmów, przekazał rzecznik MSZ Ukrainy Georgii Tychy i podkreślił, że do opinii publicznej docierają przede wszystkim krzykliwe nagłówki. Rzecznik MSZ przypomniał, że w ciągu ostatniego półtora roku wykonano ogromną pracę, aby uregulować wszystkie kwestie. Rzecznik ukraińskiego MSZ-u wezwał również, żeby nie zapominać, że Ukraina i Polska są sojusznikami, którzy mają wspólnego wroga, Moskwę. Na odbywającej się w tym tygodniu w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy kraj ten będzie reprezentować jednak nie prezydenta, premier Julia Swirydenko. To pokłosie konfliktu i odebrania przez Polskę orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, po tym jak nadał on nazwę bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Polscy tenisiści i tenisistki szykują się do gry w Londynie. Pewni występu na Wimbledonie są Iga Świątek-Maja-Chwalińska i Kamil Majszak, o czym Przemysław Pozowski.
3: Polki zaczną rywalizację w przyszłym tygodniu od razu od turnieju głównego. Świątek, którą w tym tygodniu czeka jeszcze rywalizacja w Bad Homburg, będzie bronić tytułu. Chwalińska, podobnie jak Serena Williams, otrzymała od organizatorów dziką kartę, a do tego zagrają jeszcze Magdalena Fręch i Magda Linet. Natomiast wśród mężczyzn na dobry występ liczy znów Kamil Majszak, który w ubiegłym roku dotarł w Londynie do czwartej rundy.
4: Myśleć nie będę, raczej my staramy się je wręcz atakować.
3: A ostatnim naszym reprezentantem w Londynie będzie Hubert Hurkacz.
0: Rywalizacja w głównej drabince w Londynie potrwa od 29 czerwca do 12 lipca.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12. Jutro pogoda w Łodzi podobna do dzisiejszej, czyli zachmurzenie umiarkowane, ale nawet odrobinę cieplej, bo ma być tak w okolicach 27.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

Radio 98 FM.

0: Pilna narada ministrów w związku z nadchodzącymi upałami. W Pabianicach zamyka się porodówka, rodzące będą musiały rodzić w Łodzi. Trwa akcja przenoszenia niedźwiedzi w Bieszczadach.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. W MSWiA odbyła się pilna narada w sprawie fali upałów. W naradzie wzięli udział szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz przedstawiciele resortów zdrowia, spraw zagranicznych, infrastruktury, energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz klimatu i środowiska. Zalecenia z narady trafić mają do wojewodów. Zaapelowano m.in., by pamiętać, że najwyższa temperatura występuje między godzinami 15 a 18. W komunikacie z narady wskazano, aby ograniczyć wychodzenie na zewnątrz w trakcie najwyższych temperatur, a w przypadku wyjścia, by założyć lekkie przewiewne ubrania oraz nakrycie głowy i stosować kremy z filtrem. Warto też w trakcie dnia zamykać okna i zasłaniać żaluzje, a otwierać okna dopiero w nocy, kiedy temperatura powietrza nieco się obniży. Mieszkanki podłuskich Pabianic nie będą już mogły korzystać z tamtejszej porodówki. W związku z jej likwidacją z powodu małej liczby porodów będą musiały rodzić na przykład w Łodzi, o czym Bartosz Kądziołka.
2: W związku z likwidacją porodówki w Pabianickim Centrum Medycznym ciężarne z Pabianic będą musiały korzystać na przykład z porodówki w gminie Madurowicza w Łodzi. Obie placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie, mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
3: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
2: Do porodów w Madurowiczu zachęca jego położna Anna Różycka.
4: Kobieta rodząca, gdy zgłasza się do izby przyjęć, tam jest przeprowadzony wywiad wstęp przez położną. Mamy 4 sale porodowe, 2 bardziej przestronne, większe, 2 mniejsze, bardziej kameralne. Są to pojedyncze sale.
2: A porody w Pabianicach będą możliwe jeszcze tylko do końca czerwca.
0: Pabianice to miasto w województwie łódzkim. Według danych mieszka w nim blisko 64 tysiące mieszkańców i są pod względem liczby ludności 3. po Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim miastem w województwie łódzkim. Władze Iranu zapowiedziały, że na początku lipca odbędą się w Teheranie ceremonie pogrzebowe najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Szemeneja. 86-letni duchowny został zabity pod koniec lutego w amerykańsko-izraelskim nalocie. Według władz w uroczystościach może wziąć udział 20 milionów osób. Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Akcja trwała 3 dni. Leśnicy wskazywali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
5: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
0: Monitoring na razie nie pokazuje, by przeniesione niedźwiedzie wracały w swoje stare rejony bytowania. Komentator piłkarski z Paragwaju został pozbawiony przez FIFA akredytacji na Mistrzostwa Świata po pełnej obraźliwych słów w tyradzie skierowanej przeciwko organizacji i sędziom wygłoszonej podczas wygranego 1-0 meczu Paragwaju z Turcją, w którym Miguel Almiron został wyrzucony z boiska. Almiron został pierwszym zawodnikiem usuniętym z boiska za złamanie surowej nowej zasady zakazującej zasłaniania ust podczas konfrontacji na boisku.
6: El Radio na pogodę.
7: W nocy prawie bezchmurnie, a na termometrach 12, czyli to raczej powinna być dobra noc. Jutro pogoda coś jak dziś, a nawet cieplej, bo ma być w okolicach 27 stopni. Zachmurzenie zaplanowano na jutro umiarkowane.
6: To jest El Radio na 90 i 8 FM.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Podawali się za policjantów i wyłudzali pieniądze,
2: przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone.
1: NIK skontrolowała polskie porodówki. W łódzkim Madorowiczu wszystko w porządku.
3: No to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami.
1: W Polsce Dzień Ojca, ale tatusiów jest coraz mniej, bo coraz mniej rodzi się dzieci.
4: Dość niechętnie rezygnujemy z wolności, swobody.
1: Aktywność, integracja i więcej własnych inicjatyw. Mikrogranty dla łódzkich seniorów
5: pomagają zapełnić luki w ofercie.
1: Będzie też dodatkowa kasa dla łódzkich zespołów folklorystycznych.
5: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia.
1: 40 spektakli i koncertów. Przed nami festiwal teatralny Retroperspektywy.
6: Przenikanie tymi najciekawszymi zjawiskami w teatrze.
1: To jest Dzień z Bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
7: El Radio. Warto wiedzieć. We'll be right back.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Kolejnych 5 osób zamieszanych w działalność gangu oszustów wpadło w ręce łódzkich policjantów. Wśród zatrzymanych jest 27-letnia kobieta oraz 4 mężczyzn w wieku od 24 do 48 lat. Grupa działała na terenie całego kraju od 2024 roku, wykorzystując metodę oszustw na policjanta.
2: Jej członkowie podszywali się pod funkcjonariuszy policji, CBŚP oraz pracowników prokuratury, przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone lub że biorą udział w tajnej akcji służb.
1: Mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ofiary oszustów straciły co najmniej 820 tysięcy złotych, choć rzeczywista kwota strat może być znacznie wyższa. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Od początku śledztwa prowadzonego w tej sprawie zatrzymano już 19 osób.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Raport Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach na polskich porodówkach nie wspomina o łódzkich placówkach. Wynika z niego, że na 23 oddziałach w kraju lekarze pracowali zbyt długo, opłaty pobierane były nielegalnie, odsetek cesarskich cięć był zbyt wysoki, a wszystkiemu towarzyszył chaos organizacyjny. Katarzyna Giedroyć z łódzkiego szpitala Modorowicza zapewnia, że NIK nie kontrolowała porodówki przy Wileńskiej, a pacjentki mogą być spokojne o jakość opieki okołoporodowej w tej placówce.
2: My mamy podpisaną umowę z NFZ-em, ponieważ jesteśmy placówką publiczną, no to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami, a to, że w innych szpitalach, szczególnie niepublicznych, mogą się zdarzać różnego rodzaju nieprawidłowości, była mowa o tych cesarskich cięciach, no to po prostu znamy to z opowieści, a nie z tego, co tutaj jest realizowane w naszej placówce.
1: Przedstawiciele Madorowicza zapewniają jednocześnie, że na zabieg cesarskiego cięcia kierowane są tylko te pacjentki, które mają wskazania medyczne. Jest on również wykonywany interwencyjnie, ale wyłącznie, jeśli zajdzie pilna konieczność.
3: El Radio.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W obchodzonym dzisiaj Dniu Ojca warto odnotować, że współcześni polscy tatusiowie coraz bardziej angażują się w wychowywanie dzieci. Jednak mimo to wiele związków rozpada się, kiedy rodzicielskie obowiązki za bardzo przytłaczają i uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia, uważa terapeutka Aga Rogala. Jej zdaniem takie rodzicielskie problemy mogą zniechęcać młodych ludzi do zakładania rodzin i wychowywania dzieci.
2: Czasy się trochę zmieniły i my dość niechętnie, współcześnie rezygnujemy z wolności, swobody. Wokół tego mam wrażenie, teraz się nasze życie kręci, żeby się spełniać, realizować, self-care, self-to, a dziecko no nie jest o tym.
1: Trend ten widać także w Łódzkiem. Region od lat notuje spadek liczby urodzeń. W ubiegłym roku w województwie łódzkim na świat przyszło niespełna 15 tysięcy dzieci, a Łódzkie pozostaje jednym z najstarszych demograficznie regionów w kraju.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Przed łódzkimi seniorami kolejne szanse na realizację własnych pomysłów. Miasto rozstrzygnęło konkurs mikrograntów dla osób 60+ i działających na ich rzecz organizacji. Dofinansowanie otrzymało 27 oddolnych inicjatyw, a każda z nich może liczyć na wsparcie od 2,5 do 5 tysięcy złotych.
2: Pomagają zapełnić luki w ofercie i też pozwalają odpowiadać na potrzeby osób, które przychodzą do nas na co dzień. I dzięki temu właśnie, że są mikrogranty, to możemy czasami coś sprawdzić, czy zadziała, a czasami i po prostu odpowiedzieć na potrzebę zgłaszaną przez osoby senioralne.
1: Mówi Oksana Hałatyn-Burda z fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Program ma zachęcać seniorów do aktywności, integracji i działania na rzecz lokalnych społeczności. Wśród wybranych projektów znalazły się m.in. treningi pamięci, zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy międzypokoleniowe.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź zwiększa wsparcie dla miejskich zespołów folklorystycznych. Po raz pierwszy w budżecie miasta zabezpieczono 150 tysięcy złotych na rozwój trzech zespołów działających w miejskiej strefie kultury. Harnama, Anilany oraz zespołu pieśni i tańca Łódź. Każdy z nich otrzyma po 50 tysięcy złotych.
2: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia i tutaj też mieliśmy sygnały dotyczące infrastruktury. Przede wszystkim czy infrastruktury sceny, czy właśnie zaplecza magazynowego, sposób przechowywania tych kostiumów. Były sygnały dotyczące pewnych choreografii, zleceń choreograficznych.
1: Mówi Dorota Wodnicka, dyrektor Miejskiej Strefy Kultury. Miasto podkreśla, że inwestuje nie tylko w infrastrukturę, trwają remonty siedzib zespołów, ale także w rozwój młodych artystów. Jak przekonują władze Łodzi, folklor nie traci na popularności. Do zespołów wciąż zgłaszają się nowe osoby. Właśnie trwa nabór do Harnama, który w przyszłym roku będzie świętował 80-lecie działalności.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Łódź przygotowuje się do jubileuszowej 15. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Wydarzenie odbędzie się od 20 do 30 sierpnia pod hasłem Wywroty. W programie znalazło się ponad 40 spektakli, koncertów i wydarzeń performatywnych z udziałem artystów z Polski oraz wielu krajów Europy.
2: Dla nas najistotniejsze jest nie tyle prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze.
1: Mówi dyrektor festiwalu Tomasz Rodowicz. Tegoroczna edycja po raz pierwszy wyjdzie poza Fabrykę Sztuki i zagości także w przestrzeniach Fuzji oraz Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Organizatorzy zapowiadają spektakle dla dorosłych, młodzieży i dzieci, koncerty, nowy cyrk oraz spotkania z twórcami.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Podawali się za policjantów i wyłudzali pieniądze,
2: przekonując pokrzywdzonych, że ich oszczędności są zagrożone.
1: NIK skontrolowała polskie porodówki. W łódzkim Madorowiczu wszystko w porządku.
3: No to realizujemy wszystko zgodnie z przepisami.
1: W Polsce Dzień Ojca, ale tatusiów jest coraz mniej, bo coraz mniej rodzi się dzieci.
4: Dość niechętnie rezygnujemy z wolności, swobody.
1: Aktywność, integracja i więcej własnych inicjatyw. Mikrogranty dla łódzkich seniorów
5: pomagają zapełnić luki w ofercie.
1: Będzie też dodatkowa kasa dla łódzkich zespołów folklorystycznych.
5: Każda sfera w kulturze czasami potrzebuje wsparcia.
1: 40 spektakli i koncertów. Przed nami festiwal teatralny Retroperspektywy.
6: Przenikanie tymi najciekawszymi zjawiskami w teatrze.
1: To był Dzień z Bliska.
7: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio.
1: El Radio.
2: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.